kobiety. Wytwarzamy już tylko brednie. Za rogiem kolejne korpo opakowane pięknie. Nikt za to nie beknie. 15 lat temu gdzieś dokument o tym, jak za 50 lat nie będzie drzew. I czeka

co w życiu robisz, za co wylewasz poty siódme, za co tracisz zdrowie, przez co przechodzisz stres, dla interesów innych przez nich wyżywasz się na bliskich, kiedy masz już przesył. Ile to warte jest, jaki to ma tak serio sens, komu o tym opowiesz? Maszyny miały łatwiej życie, bieg, a nie stresować, ułatwiać życie, byśmy mogli rozwijać się bardziej, pracować nad tym, co ważne.

go nie przynosząc. Więc może lepiej już ten pokój, te cienie oba, ten brzeg łóżka, lampka wina i szklanka whisky. A kryzys proponuje pielęgnować, bo kto wie, czy to nie ostatnia ludzka rzecz w tym przypadku.

Został tu budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochani, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra

0: トス。
1: Ну, що, мама?

ale środek dnia kamery, więc bez szwanku młody odszedł. Nie handlowa wracasz, jeszcze nawet nie masz kaca. Wszyscy patrzą jakie bydło, fuj tam uwagi nie zwracaj. Miałeś wyjść na dwa na ławce, a wyszedł napad na bankiet. Trzeba było spotkać pyło, jasny chylu, dramat jak zawsze. Na chacie zęby, potem magnes, papierosek, tel do ładowarki, Janek młocie. Zestaw klasyczny, nie zmądrzeń. Znów wyznania w SMS-ach i te pato, Insta story.

Ruszała nim dalej, miała w tym talent. Marzyłem o tym, że zrobi mi Hot 16 Challenge. Stałem przed barem, to tak dokładnie jak kiedyś pod barem stałem. Nie jestem twoim ziomalem, ale wylewaj dalej te żale. Wyjąłem faję, chciała ją przypalić żarem.

0: Każdy może ćwiczyć. Wszyscy mogą ćwiczyć. Wiek nie odgrywa żadnej roli. Nareszcie jest szansa na to szczupłe, seksowne ciało, jakie zawsze chcieliście mieć.
1: Słuchaj, ziomek, nie chcę żadnej wymówki. Jeśli robisz omlet, kupuj tylko jajka zerówki. Sprawdź, czy kury miały wolny czas na fajne

Zapomnij o tych węglowodanach i unikaj czerwonego, jeśli mięso masz w planach. Jeśli woda tylko mineralna, nie gazowana, a jak pieczywo to ciemniejsze niż prezydent Obama. I tak bredził i mi truł przejęty, ciągle dawał rady i polecał suplementy, a w źrenicach przecież

lustrze obserwuje bice swoje. Ja dobrze wiem, że potem kupi w kiosku wiceroje. A potem z żoną wychlamało dietetyczne napoje. Potem na kebab, a w niedzielę zjedzą pizzę na dwoje. Ale

0: Akademickie Radio Campus.
1: Tutaj jesteśmy, właśnie tutaj. Jest młody Jack, młody Jack z parą. Piotr z parą, Piotrek z parą, to jest Piotrek. 2024 rok.

Śpiewam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Radio Campus, same sztosy.
1: Producer.

Siemy śpi ziarno i śni swój śpiew. Bez ruchu w niemocy zastygła krew. Lecz gdy się rozogni po setkach lat, wytryśnie lawą na cał.

Nie czuję się dziś dobrze, wodociągi zryły asfalt, to już kurwa 3 miesiące.

0: 97,1 FM.
1: Yo, ilu mam ziomów, na kradzież koni. A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic.

klaśnij w dłonie, daj odpowiedź im, że trudno będzie im. Jeszcze raz klaśnij w dłonie, daj odpowiedź im.

szklance, w szklance, w dymie. W przegrzanej głowie, w przegrzanym bloku, tonąc w tonie rzeczy kupionych na pokaz lub pok. Budziłem się w szoku, że rządzą mną podaż i pozór i powód mam znowu by jęczeć. Uwierz się, więcej nie chcę pluć, lecz rzuć mi czasem wyjdzie.

You're locked into the sounds. Sound. 108.9.

0: Głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: No ja nie wiem, mordo, co ty żeś tam widział, co ty żeś ćpał, że ty mówisz, że kiedyś było lepiej. Nie wiem, to jakaś mityczna kraina chyba tam z tym koniem ze szpikulcem. Jak on się nazywa?
1: Jednorożec.
0: Jednorożec. Mordo, ja tam pamiętam nieco inne sytuacje. Niekoniecznie tak bardzo komfortowe. Na pluszowej łące.

Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe,

Stoim raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem upi masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

cele, ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą, a w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz, to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp, zachęcę z kiełu i partyką.

Miałem truje z podstaw przedsiębiorczości. Nie wydawaj, żyj oszczędnie, ciągle szepcą dorośli. Moje rapy dzień w dzień w tej studenckiej rozgłośni. Gdzie moje tantiemy, żarcik, płoć, weź mnie podgłośnij. Znam warzywa, które pobierają lekcje od roślin, ha. Sądzą, że ten blant wielce pomocny, ale plany owych warzyw raczej niezbyt owocne. A my sprzedaliśmy tysiące.

0: Była.
1: Reklama. Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama. Radio Campus.

0: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: siebie.
1: Przysięgam, że się zmieniłem, ale mam te zmiany powrotne jak hokej. Jedyne co w życiu robię to błędy, przysięgam, że dobrze je robię. Cienki lód mam pod nogami, byłem przekonany, że chodzę po wodzie.

Przecież to jest droga tylko. Myślę, kiedy lekko mi zakrzywiasz rzeczywistość. We wtorek myślałem, że to przez ciebie to wszystko. W środę pozwoliłaś moim ciemnym chmurom zniknąć i nie dajesz odpowiedzi, ale nie pamiętam pytań przynajmniej.

0: Best of time, you mother want to get your time. This time is time, you tell her sometimes, you know time.
1: Bęc na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na

0: Wybiła 11, Błażej Bożochowski.
1: Sportowy kampus.
0: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy US Open 2026 w Nowym Jorku. Polka pokonała Marię Bozulkową 7-6, 7-6. Spotkanie było wyrównane. Statystyki pokazały, że Polka zaserwowała 2 asy, 5 razy straciła podanie i wykorzystała 5 z 10 breakpointów. Zagrała 35 piłek kończących i popełniła 34 niewymuszone błędy. Już jutro w 1-8 Świątek zmierzy się z Qin Wenzhen. W półfinale Mistrzostw Europy polskie siatkarki uległy Włoszkom po czterosetowej batalii, przegrywając 1-3. W decydującej fazie mistrzynie świata całkowicie zdominowały grę na siatce, a awans do finału wynikiem 25-16 przypieczętowała Anna Danesi. Po przegranej podopiecznym Stefano Lavariniego pozostała dzisiejsza walka o brązowy medal z reprezentacją Serbii. Początek o godzinie 15. W spotkaniu 24. kolejki Major League Soccer Chicago Fire Roberta Lewandowskiego zremisowała z Toronto FC. Po golu polskiego napastnika w 63. minucie wydawało się, że drużyna zbierze komplet punktów. Niestety w końcówce meczu gola wyrównującego zdobył rezerwowy Derek Etienne Jr. To czwarty mecz Chicago Fire bez wygranej. Klaudia Kazimierska wygrała finał Diamentowej Ligi w biegu na 1500 metrów, bijąc po raz kolejny w tym roku rekord Polski – 3 minuty 54 sekundy 5 setnych. Mimo że przez większość biegu trzymała się z tyłu stawki, to na 250 metrów przed linią mety rozpoczęła swój popisowy finisz. Drugim szczęśliwcem, który wygrał tego dnia, był Mateusz Kołodziejski. W finale skoków zwyż przy pierwszej próbie pokonał wysokość 2 metrów 28 centymetrów, co pozwoliło mu zgarnąć złoty medal.

0: dzień dobry, Saint Elmo
1: i Marcin Natali.
0: Witamy was jak co niedzielę po godzinie 11 w audycji Soul Park, gdzie gramy soul i R&B w najlepszym wykonaniu. Dzisiaj będzie różnorodnie, będzie dużo nowości, będą też nowości sprzed ponad 20 lat i to nie jest żart, mówię to totalnie serio. A zaczęliśmy wokalistką, którą z Marcinem bardzo lubimy i bardzo czekaliśmy na nowy album od niej. Jeszcze chwileczkę zaczekamy, ale już jest zapowiedziane, a mianowicie chodzi tu o Joyce Rice. Utwór, który słyszeliście, nosi tytuł Fly Someone You Love z gościnnym udziałem raperki ukrywającej się pod pseudonimem Salimata, której w ogóle projekt w tym roku sprawdzałem i jest bardzo fajna, polecam. A Joyce Rice zapowiedziała swój pierwszy album od 5 lat, który nosi tytuł Machiko, na 9 października, więc pozostał nam nieco ponad miesiąc do premiery najnowszego albumu Joyce Rice. Po drodze dostaliśmy epki, które trochę zaspokajały głód nowości od Joyce Rice, ale no jednak my z Marcinem zawsze czekamy na pełno prawne albumy.
1: Tak, to zdecydowanie. No Joyce Rice bardzo utalentowana, bardzo, bardzo urocza, no i taka wokalistka, że chce jej się kibicować. Kilka lat temu grała, dobrych kilka lat temu
0: grała w Warszawie.
1: Jeszcze
0: przed debiutem oficjalnym chyba.
1: Jeszcze przed debiutem, jeszcze 2017 chyba to był koniec roku.
0: A debiut 2021.
1: No, także uśmiechamy się też do organizatorów osiągnięcia Joyce Rice, może po nowej płycie, byłoby super. Ona też, myślę, na festiwalach by się świetnie odnalazła.
0: Jasne, oczywiście, że tak.
1: No, także polecamy. I skoro takim lotem rozpoczęliśmy audycję Fly numerem, to moje pierwsze skojarzenie to był
0: Fly
1: też numer Fly z epki o tytule Fly i epkę tą nagrał wokalista brytyjski Tony Momrell, który śpiewał swego czasu w zespole Incognito, takim AC jazzowym. No, także troszkę podkręcimy tempo i wniesiemy troszkę brytyjskiego takiego funkującego soulu. Tony Momrell.

0: Abrakadabra. Na początku audycji polecieliśmy, aż dolecieliśmy To The Moon. To Erykah Badu i The Alchemist z najnowszego albumu tego duetu i jedynego póki co, który się nazywa Before The World Blows. Jak grałem single Witch Doctor, ten album na Spotify nazywał się zgoła inaczej. Nazywał się We Don't Have An Album Title Yet. Tak, coś takiego.
1: To też było śmieszne, że wrzucili taki pre-save, jeszcze nie mają tytułu i napisali, że nie mamy jeszcze tytułu.
0: Ale szkoda, że nie zostawili tego tytułu, bo ten tytuł mnie tak po prostu rozczulił.
1: Śmieszny
0: był. Ale oficjalnie płyta nazywa się Before the World Blows. I tak jak mówiłem...
1: Zanim świat wybuchnie.
0: Tak. No, numer, który słyszeliście, nazywa się To The Moon. Jest z gościnnym udziałem Steve'a Lacy'ego. Zdecydowanie tutaj poza anteną stwierdziliśmy, że jest to nasz jeden z ulubionych numerów z tej płyty. Ja nieco czuję się zawiedziony tą płytą. Spodziewałem się dużo i to nie jest tak, że oni nie dostarczyli, bo płyta jakościowo jest fenomenalna i wiadomo, Eryka to jest klasa sama w sobie, Alchemist klasyk też. Tylko moim głównym zarzutem do tej płyty jest to, że jest przynajmniej przy pierwszym, drugim odsłuchu jest niezapamiętywalna trochę. Z czasem się to rozwija w głowie i te numery gdzieś tam się odróżniają od siebie. Ale oczekiwałem nieco więcej eklektyzmu od tego duetu. Ale niemniej jednak bardzo się cieszę, bo bardzo długo czekałem na płytę Eryki Badu. Także.
1: Tak, no ja miałem pierwsze wrażenie podobne jak ty, że dużo numerów gdzieś tam przeleciało, ale nie miałam takich momentów, że od razu by mi wpadło coś w ucho, a na każdej płycie Eryka miała takie...
0: Tak, chociaż jeden numer, który ci za pierwszym odsłuchem w ogóle momentalnie.
1: Tak,
0: nie?
1: Że od razu masz w głowie ten beat, grać i refren, a tutaj tego gdzieś nie miałam, ale faktycznie numer To The Moon był jednym z takich, co
0: pierwszy,
1: bardziej
0: który,
1: mi wpadły w ucho, jak najbardziej, no ale też muszę się jeszcze z tą płytą bardziej osłuchać.
0: Ja też daję czas, bo też wierzę w to, że to nie jest nagrane w formie mixtape'owej, tam za tym stoi jakiś większy pomysł. Jeszcze oczywiście chciałbym zwrócić uwagę na jeden numer, na numer z Erlem Sweatshirtem, który jest gdzieś tam pod koniec płyty, który też moim zdaniem się super w ogóle wyróżnia na tle całej płyty. No ale zobaczymy. No, tyle czekaliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie nam tyle zajmowało rozkminianie tej płyty.
1: Tak, a ciekawostka odnośnie numeru To The Moon, którą usłyszałem w wywiadzie z Eryką Badu i Alchemistem, jaki przeprowadził dziennikarz amerykański Ebro. Cały wywiad jest do obejrzenia na YouTubie. Ciekawostka odnośnie numeru To The Moon. Ten beat początkowo miał Jay Electronica i trzymał go przez 3 lata. Nie napisał do niego nic i jak Eryka z Alem zaczęli pracować nad tym projektem, to Alchemist sobie przypomniał o tym bicie, no i tam odezwał się do Jay Electronica. No on wciąż nie miał nic napisane do tego, no więc jako, że Eryka Badu jest matką jego dziecka też, to zgodził się odstąpić ten bit jakby.
0: W ramach tych alimentów.
1: No chyba tak, polubownie. No i tak dzięki temu dostaliśmy numer na płycie Eryki. Myślę, że to była bardzo fajna decyzja, bo ten Jay Electronica pewnie to by się nie ukazało.
0: Tak, a szczerze, a teraz jak sobie pomyślałem, to jest bardzo beat w stylu Jay Electroniki i bardzo chętnie bym usłyszał remix z jego zwrotką.
1: No, mógłby być jakiś remix.
0: Maybe, zobaczymy.
1: No. No dobra, do Eryki jeszcze pewnie będziemy wracać do tej płyty, a skoro polecieliśmy na Księżyc, to zostaniemy jeszcze przez chwilkę na Księżycu z wokalistą brytyjskim, znów odbijam do Wielkiej Brytanii, Kadeem Tyrell i kawałek o tytule Moon z roku 2018.

0: Kadim Tyrell. No, Marcin, dzisiaj ewidentnie widzę, że energia się rozkłada tak, że ja staram się trochę spokojniej zagrać, a ty idziesz blappers, w te blappersy.
1: Blaps. Jak to mówi E40 na Bangerish, to są blappery.
0: Blappery, tak, blappers. Zdecydowanie. Słówko jeszcze o Kadimie?
1: Słówko jeszcze o Kadimie może być. Słówko na niedzielę o Kadimie Tyrellu. Kadim pochodzi z dzielnicy Battersea, South London. You get me?
0: Wiedziałem.
1: Także z rejonów, gdzie kręcił się też serial Top Boy.
0: O, proszę bardzo.
1: Znaczy, nie w Battersea, ale South London.
0: No
1: ogólnie.
0: Tak. No
1: południowo-wschodni Londyn, także możemy polecić wszystkim, którzy nie oglądali, żeby trochę liznąć tego klimatu brytyjskiej ulicy, bo też jak wkręci się w ten akcent i to słownictwo, to potem dużo lepiej wchodzi muzyka brytyjska, zwłaszcza rap brytyjski.
0: Tak, bo zaczynasz kumać po prostu.
1: Tak, zaczynasz kumać, a to wszystko fajnie prowadzi też do tego, że niedługo w Warszawie będzie grał Dizzy Rascal.
0: O, tak.
1: Więc to jest dobry moment, żeby wkręcić się w brytyjską muzykę.
0: Tak.
1: Bo legenda grime'u wystąpi w tym roku w Warszawie.
0: Nowa płyta super jest. A jak jesteśmy w południowym Londynie, to ja was zabiorę do północnego do Londynu, do North London, gdzie urodziła się Isabel Metal, wokalistka, która gdzieś tam ukorzeniona jest w jazzie, ale także w R&B. I na przykład mamy taką informację, że współpracowała między innymi z takimi artystami jak Ray, bardzo popularna wokalistka, czy Ed Sheeran, albo nawet kolektywem Snarki Papi. A utwór, który zapodam, że tak powiem, w nawiązaniu do naszych podróży podniebno-przestrzennych, Head in the Clouds, czyli z głową w chmurach. Tak jest. Isabel Metal, let's go.

0: Reklama. Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl. Reklama.
1: Wybiła 11.30, Błażej Bożuchowski.
2: Serwis akademicki.
1: W tym serwisie ważna decyzja w sprawie Malewińskiej 44, cła kanadyjskie i rekordowa liczba turystów w Rzymie. Zapraszam.
2: Wiadomości.
1: Ważna decyzja w sprawie Malewińskiej 44. Po 2 latach po pożarze przedstawiciele kompleksu handlowego otrzymali pozwolenie na budowę nowej powierzchni. Teraz pozostało jedynie rozwiązać kwestię dzierżawy terenu. Od momentu pożaru spółce udało się stworzyć miasteczko handlowe, aby kupcy mogli wrócić do pracy, przygotowała projekt nowego centrum i przeprowadziła kolejne etapy procesu inwestycyjnego. Ottawa ogłosiła cła odwetowe po wycofaniu się Kanady z negocjacji z USA i wejściu w życie taryf amerykańskich. Premier Mark Carney zapowiedział wówczas, że reakcja strony kanadyjskiej będzie opierać się na zasadzie dolar za dolara. 3 stawki ceł odwetowych na amerykańskie towary wynoszące 15, 25 i 50% wejdą w życie już w najbliższy wtorek. 50% cła przewidziane są dla niektórych produktów mleczarskich i części drewna budowlanego. Cła w wysokości 25% obejmą sprzęt AGD, sery i niektóre produkty stalowe i aluminiowe. Celem rokowań z USA było osiągnięcie porozumienia najlepszego dla Kanady. Według Carneya amerykańskie cła zostały zaprojektowane tak, by zaszkodzić i podzielić oba państwa. CBC przekazał w piątek, powołując się na przebieg nieoficjalnych rozmów z europejskimi politykami, że w Europie istnieje przekonanie, że Ottawa skutecznie wywiera nacisk na USA. Rekord turystów w Rzymie. Według władz Wiecznego Miasta odnotowano prawie 2 miliony wykorzystanych noclegów. Mimo straszliwego gorąca, przed którym w pierwszej połowie sierpnia uciekło z miasta prawie 1 milion mieszkańców, turyści, zwłaszcza zagraniczni, nie chcieli rezygnować z uroków rzymskich wakacji. Tylko w okresie święta Ferragosto 15 sierpnia do miasta przyjechało ponad 600 tysięcy osób. Rzym postawił również na ofertę dla zamożniejszych. Przez ostatnie 4 lata miasto otworzyło prawie 35 gwiazdkowych hoteli i prawie 84 gwiazdkowych.
2: Sportowy kampus.
1: Po wtorkowej porażce w Pucharze Polski legioniści zrewanżowali się w ligowym spotkaniu z Motorem Lublin, wygrywając 2-3. O meczu wypowiedział się trener Legii Marek Papszun.
3: Na wstępie podziękowania dla naszych kibiców za te oba mecze. Daliśmy plamę w poprzednim i chcieliśmy ją zmazać i Legia musi tak grać jak dzisiaj, bez względu na okoliczności, na to jak się układa mecz, musi walczyć do końca. Mając takich kibiców, to po prostu jest nasz obowiązek i ja będę trenerem, no to będę się starał robić wszystko, żeby właśnie tak było ambicji, woli walki, takiego charakteru nigdy nie możemy brakować.
1: Bramka na 1-0 dla Legii z 11 zdobył Rafał Augustyniak. Bramka na 1-1 padła po trafieniu głową w narożnik przez najskuteczniejszego spośród Lublinian Karola Czubaka. W 68 minucie drugą bramkę również zdobył Czubak. Los meczu odmienił Jakub Brzewłaków. Najpierw strzelił na 2-2 po wbiegnięciu z ławki rezerwowych, a potem zdążył jeszcze dorzucić gola na 3-2, rozstrzygając całe spotkanie.
2: Tu Campus 97,1 FM.
4: Słuchacie audycji Soul Park w Radio Campus.

0: I jesteśmy z powrotem. Zmieniamy trochę trajektorię, bo wcześniej bardzo podniebnie było. Mm-hmm. Ale nie bez powodu, Marcin, zagrałeś utwór In My Own World, wokalistki o pseudonimie albo imieniu Safa.
1: Safa, tak.
0: I nie mylić z Samfą.
1: I z Sabą.
0: I z Sabą, tak.
1: A Safa, no w ogóle czemu ten numer, ten tytuł, no bo wcześniej mieliśmy głowę w chmurach, Head in the Clouds, no a tutaj In My Own World, czyli można powiedzieć definicja.
0: Rozwinięcie definicji.
1: Idiomu, tak, głowa w chmurach, to w swoim własnym świecie taki numer nagrała Safa, wokalistka z East Orange w New Jersey. I dopiero jest to moja introdukcja do jej muzyki, zresztą też no nie ma jeszcze żadnego pełnego projektu nawet.
0: Dla mnie też i myślę, że dla wielu ludzi, bo weź do góry, Safa ma zaledwie 13 761 słuchaczy miesięcznie na Spotify'u, więc...
1: Tak.
0: Ale życzymy po tym numerze, żeby no, było więcej.
1: Bardzo fajnie to brzmi, a tutaj pojawia się też Will Ross gościnnie a to chyba to może to jest producent nawet.
0: Tak.
1: I Dane Jordan z rapowaną zwrotką, MC rodem z Filadelfii, podopieczny DJ-a Jazzy Jeffa. No i to też skłoniło mnie w ogóle do sprawdzenia tego numeru. Plus jest bardzo ładna, taka oldschoolowa, fajna okładka. To klimatyczna. Jakby,
0: to też ta okładka jest na poparcie naszych słów, gdzie ostatnio tak. Rozmawialiśmy o okładkach generowanych w AI, że naprawdę czasami niewiele potrzeba, żeby była ładna okładka.
1: Dokładnie. Zdjęcie jakieś klimatyczne, nawet prosta czcionka i już jest fajny cover.
0: Tak jest.
1: Zamiast tak jest. Gdzieś tam uciekać się do generowania.
0: No jak mówimy, że Safie życzymy dużej ilości słuchaczy miesięcznie, to osoba, której nie trzeba, myślę, życzyć dużej ilości słuchaczy miesięcznie, bo jest jedną z najczęściej słuchanych w wokalistek na świecie, jest Beyoncé, która właśnie w piątek wydała na 20-lecie Super Deluxe wersję swojego albumu B-Day, gdzie znalazło się kilka niepublikowanych wcześniej utworów i to naprawdę bardzo ciekawych utworów i to jest właśnie ta nowość sprzed 20 lat, o której dzisiaj mówiłem. Can I Watch You z gościnnym udziałem Pharrella Williamsa na bicie Neptunesów. Neptunesi z roku 2006. Czy możemy sobie życzyć coś lepszego? Nie czuję, jak rymuje. Beyoncé, Pharrell Williams. Sprawdźcie to.
1: Yeah.

0: Kelly Rowland, czyli przeszliśmy od Beyoncé płynnie do jej dawnej koleżanki z zespołu.
1: Czy myślę, że są cały czas koleżankami, ale
0: na
1: w sensie
0: pewno
1: nie są,
0: już ale już nie są w zespole, tak? Zaczynały razem w Destiny's Child. I wcześniej Beyoncé z Farelem na bicie Farela Can I Watch You, a przed chwileczką Kelly Rowland również z Farelem i również na bicie Farela w kawałku Feet to the Fire. I również, tak jak ten numer Beyoncé, to ten też nie znalazł się na podstawowej wersji płyty. Tutaj akurat płyta Talk a Good Game, 2013 rok. I też ten numer trafił dopiero na rozszerzoną wersję Deluxe jako przedostatni na trackliście.
1: Ja jako człowiek, który uważa się za ogromnego fana Pharrella Williamsa, zawsze nie zgadzałem się na poniżanie Chada Hugo, bo uważałem, że w duecie Neptunes miał bardzo także mocne zasługi i też jest bardzo utalentowanym producentem, chociaż solowo jako producent mniej troszkę działającym.
0: Ale te numery, co graliśmy, to były chyba tylko Pharrella produkcje, prawda?
1: Znaczy, na pewno. Tak, a tamten to był Neptunes.
0: A to okej, okay, tamten The Neptunes, okej.
1: Okay. Natomiast Chad Hugo ostatnio się odpala producencko i solowo i nawet wypuścił singiel solowy, ale coś fajnego znalazłem od wokalistki, która się nazywa Rochelle Jordan, którą mam na radarze od roku 2014. Od płyty 1021, która bardzo mi zrobiła tamten rok. No i potem była długa przerwa wydawnicza do roku 2021, gdzie wydała album Play With Changes. No i w tym roku, w zeszłym roku otrzymaliśmy fenomenalny Through The Wall, wokalistka, która niesamowicie dojrzała artystycznie na naszych oczach, poszła bardziej w łączenie R&B z elektroniką. No i na tej płycie Through The Wall z zeszłego roku znalazł się utwór Never Enough, a teraz wychodzi coś takiego, co się nazywa Disc 2. Ma to premierę za 3 dni i tam znalazł się remix Chada Hugo utworu Never Enough z płyty Through The Wall, Rochelle Jordan. Sprawdźmy sobie to.

0: No i przenieśliśmy się do Afryki, a dokładnie do Botswany, skąd pochodzi, gdzie wychował się wokalista Jordan Muzy, urodzony w Botswanie, z rodziców z Zimbabwe i wychowany też częściowo w południowej Afryce. Bardzo ciekawy taki miszmasz inspiracji, a numer, który usłyszeliście, nazywa się Air i znalazł się na jego epce The Grass z 2022 roku.
1: To ja na koniec, bo będziemy się żegnać, mam utwór mówiący o czystym powietrzu, bo nosi tu No Smoke. Jest to numer z najnowszej płyty Children of Zeus, płyty, która nosi tytuł As the World Burns, która wyszła w piątek.
0: Trochę jak Eryka, nie?
1: Troszkę tak. Żegnamy się oczywiście, ja nazywam się Saint Elmo.
0: A ja Marcin Antoni.
1: To była audycja Soul Park, zapraszamy was na naszego Facebooka i Instagrama soulpark971 i słyszymy się za tydzień.
0: Tak jest, trzymajcie się.
2: Where's Saturday? Will! Will! And I'm in no more trouble.

Akademickie Radio Campus. Przy mikrofonie Dawid Martin. Kłaniam się nisko i zapraszam na naszą muzyczną podróż z cyklu 60 minut dookoła świata. Dzisiaj spotykamy się w pierwszą wrześniową niedzielę. Za nami już wakacje szkolne, ale brać studencka ma jeszcze trochę wolnego, także proszę, cieszcie się tym czasem. A my dzisiaj, tak, na pożegnanie lata udamy się w muzyczną podróż do Afryki, w którą zabiorą nas nie tylko tamtejsi artyści, ale i muzycy z innych zakątków świata, inspirujący się brzmieniami tego kontynentu. Nie zabraknie fonograficznych nowości i na początek pierwsza z nich, kameruńskie rytmy makosa i zachodnioafrykański afrobeatles highlife, które to na warsztat po raz kolejny wziął Adrian Young.

Everybody. To była kompozycja z nowej płyty Afrodisco Makosa Adriana Younga, płyty inspirowanej brzmieniami afrofunku, która ukazała się w wakacje 17 lipca. Oczywiście nakładem należącej do tego artysty wytwórni Linear Labs. A teraz pora na kolejną nowość, nieco wcześniejszą, bo z końcówki czerwca. Nosi ona tytuł In His Own Time i stanowi dzieło Kwame Yeboah, ganijskiego muzyka działającego w Wielkiej Brytanii. A skoro Ghana, no to jest to oczywiście stary, dobry highlife. Tu w połączeniu z pięknymi jazzowymi improwizacjami i harmoniami. Całość otwiera utwór zatytułowany Aseda.

Seda. Grał Kwame Yeboah, ganijski multiinstrumentalista i kompozytor, który swój drugi dom, jak zresztą wielu jego rodaków, odnalazł w Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, która może pochwalić się bardzo ciekawą sceną muzyki highlife, tworzoną właśnie przez imigrantów z zachodniej Afryki. No a ten utwór, który zabrzmiał przed chwilą, ma już trochę lat, bo jako singiel ukazał się w 2005 roku, ale w końcu Kwame wydał go na winylu wraz z 6 innymi swoimi kompozycjami nagranymi w ciągu ostatnich kilku lat, które to zebrał na swojej debiutanckiej płycie In His Own Time. Polecam ją serdecznie waszej uwadze, bo jest to granie najwyższej próby. Ta pozycja, którą spokojnie mogę zarekomendować nie tylko fanom popularnych afrofunkowych brzmień z zachodniej Afryki, ale i zapewne bardziej wymagającym miłośnikom muzyki jazzowej. Naprawdę świetnie zagrana, świetnie skomponowana i zaaranżowana muzyka, która mnie osobiście zauroczyła. No to skoro przy niedzieli jesteśmy, to teraz niedzielna kompozycja z tej właśnie płyty. Utwór nosi tytuł Sunday Fufu. Fufu to popularny dodatek do wielu dań ganijskiej kuchni. Jest to rodzaj pure czy kleistego ciasta, które przygotowuje się z manioku. Zbliża się pora obiadowa, więc propozycja to jak najbardziej trafiona. Przed wami Kwame Yeboah ze swojej płyty In His Own Time.

0: 12.30, Błażej Bożuchowski.
1: Akademicki Radio Campus.
0: W tym serwisie wymiana zwrotnicy na Pradze, sytuacja fake newsów w Polsce oraz pożyteczne bakterie odkryte przez Kanadyjczyków. Zapraszam.
1: Wiadomości.
0: Dziś pasażerowie muszą przygotować się na utrudnienia w rejonie Alei Solidarności 11 listopada. W związku z wymianą zwrotnicy swoje trasy zmienią tramwaje linii 3, 4, 6, 20, 23 i 28. Trójka pojedzie w stronę pętli Żarań FSO. Linia 4 i 23 zakończą swoje trasy na Gocławku. Z kolei szóstka pojedzie w stronę pętli Czynszowa. A 28 pojedzie przez ulicę Jagiellońską, Ratuszową, Targową 11 listopada, Rondo Żaba i dalej na Żarań Wschodni. Linia 20 będzie kursować Aleją Jana Pawła i Mostem Gdańskim. Na dodatkowych przystankach zatrzymają się autobusy linii 509 Ząbkowska, Plac Halera i Ratuszowa ZO. Częściej niż zwykle w niedzielę będą kursowały autobusy linii 169. Ponad 3/4 Polaków zetknęło się z fałszywą informacją, a jej głównym źródłem są media społecznościowe. Okazuje się, że zaledwie 13% Polaków weryfikuje treści za pomocą specjalistycznych serwisów fact-checkingowych.
2: Sprawdzanie, fact-checking to jest nowy rodzaj zachowań medialnych. Musimy mieć narzędzia, musimy wiedzę mieć, żeby dokonywać takich rzeczy. Edukacja medialna, zarówno nakierowana na fact-checking, jak i w ogóle na świadomość tego, co na nas czyha w internecie.
0: Dla serwisu Newseria mówiła profesor Anna Jupowicz-Ginalska w Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jednym z mechanizmów sprzyjających rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji jest wywoływanie silnych emocji odbiorców. 57% badanych uważa, że algorytmy w mediach społecznościowych częściej pokazują treści wywołujące złość, oburzenie czy strach. Mimo tej świadomości, co piąta osoba czasem udostępnia lub komentuje wiadomości pod wpływem silnych emocji. Najmocniej przebijają się fake newsy z obszaru energetyki, zdrowia, polityki i klimatu oraz technologii. Najpopularniejsze fałszywe narracje uznawane za prawdziwe dotyczą tego, że samochody elektryczne zapalają się częściej niż spalinowe, żywność modyfikowana genetycznie szkodzi, zastępowanie płatności gotówkowych kartami służy inwigilacji i blokowanie kont za poglądy polityczne. Bakterie stymulujące wzrost pomidorów. Zespół naukowców z kanadyjskiego INRS zidentyfikował pożyteczne bakterie, które poza stymulowaniem wzrostu chronią uprawy przed tzw. rakiem bakteryjnym pomidora, chorobą powodującą znaczne straty w produkcji. Udało się zidentyfikować 3 szczególnie obiecujące szczepy bakterii. Jeden opóźnił pojawienie się objawów choroby nawet o 7 dni u pomidorów wystawionych na działanie patogenu i znacząco zmniejszył nasilenie choroby. Dwa inne wykazały również zdolność do ochrony roślin, jednocześnie nie wspomagając ich wzrost. Kanadyjskie odkrycie torują drogę do nowych rozwiązań biologicznych, które mogłyby pomóc zmniejszyć zależność rolnictwa od niektórych środków chemicznych. Według zespołu badawczego konieczne będą dalsze testy w warunkach upraw komercyjnych. Ten weekend na Placu Centralnym trwają jesienne targi książki. Jeszcze dziś do godziny 17 uczestnicy mają szansę wejść na teren miasteczka, a na scenie wysłuchać rozmów m.in. z Agnieszką Głębicką, a także Martą Kiciel, Katarzyną Bernika-Miszczuk, Katarzyną Wierzbicką i Klaudią Zacharską. Dokładnie po sąsiedzku z targami książki na Placu Centralnym ten weekend trwa wielkie wydarzenie dla smakoszy. W ramach Gastromiasto na odwiedzających czekają dziesiątki stoisk restauracji i gastronomii street food. W menu pojawiają się zarówno klasyczne dania street foodowe, jak i autorskie propozycje inspirowane kuchniami z różnych stron świata. Miasteczko działa do godziny 22.00.

Słuchacie audycji w 60 minut dookoła świata, w której dziś rozbrzmiewa afrobeat, afrofunk i pokrewne gatunki z nowych płyt wydanych na przestrzeni ostatnich miesięcy, a tę drugą odsłonę naszego spotkania rozpoczęliśmy od singla zatytułowanego High Life, czyli źródło inspiracji zostało tutaj bardzo precyzyjnie określone. A było to nagranie belgijskiej, a uściślając flamandzkiej grupy Alpacas Collective z miasta Leuven, której członkowie inspirują się różnymi gatunkami muzyki świata, między innymi brzmieniami retro z Afryki, afrobeatem czy etiojazzem, ale i muzyką innych zakątków świata, między innymi jeden z ich wcześniejszych albumów dosyć mocno nawiązywał do muzyki indyjskiej. Alpacas Collective to zatem grupa artystów otwartych na różne muzyczne tradycje, różne muzyczne style, które kreatywnie łączą i przetwarzają. Kto wie, może ten nowy singiel to zwiastun jakiegoś większego wydawnictwa. Pożyjemy, zobaczymy, a w utworze, którego właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy, obok belgijskich muzyków na balofonie zagrał mistrz tego instrumentu pochodzący z Burkina Faso, Joël Diarra. A teraz czas już na kolejną nowość, również z Europy, bo to epka Be a Lover berlińskiej formacji Jemba Groove, która co prawda ukaże się 18 września. Niemniej 3/4 tego mini albumu już znamy, bo właśnie 3 z 4 utworów zostały już opublikowane. Oto pierwszy z nich, No Pain, No Gain, z gościnnym udziałem nigeryjskiego wokalisty znanego jako Azakel.

No Pain, No Gain. To był utwór z nadchodzącej nowej epki zespołu Jemba Groove, działającego w Berlinie, którego trzon stanowią niemiecki basista, kompozytor i producent Janik Notling oraz pochodzący z Gany wokalista, perkusjonista i kompozytor Erik Owusu. Panowie ponoć poznali się, odbierając swoje latorośle z przedszkola. Cóż, wrzesień to taki czas, w którym nie tylko dzieci, ale i rodzice często nawiązują nowe znajomości. Znajomości na lata, które później przynoszą takie piękne efekty. Jemba Groove mają już na swoim koncie dwa albumy długo grające i jeden winyl stanowiący kompilację ich różnych nagrań. Nagrań, które wcześniej ukazywały się w formie singli. A do nagrania tej nadchodzącej epki zatytułowanej Be a Lover zespół zaprosił znakomitych gości, m.in. gwiazdę tegorocznego festiwalu African Beats w Kawęczynie, doskonale nam znaną Fatoumata Diawarę, a w utworze, którego słuchaliśmy przed chwilą, zaśpiewał Azakel, wokalista z Nigerii. Teraz z kolei sięgniemy po tytułowy utwór, w którym pojawili się kolejni przedstawiciele nigeryjskiej sceny muzycznej, Tim Liar oraz duet The Caveman, wszyscy związani z Lagos. Be a Lover, przed wami Jemba Groove i ich przyjaciele prosto z miasta Felikuti.

Be a Lover. To był tytułowy utwór z epki niemiecko-ganińskiego zespołu Gemma Groove, która swoją premierę będzie miała 18 września. No dobrze, jedziemy dalej. Płytowych zapowiedzi ciąg dalszy, bo teraz pora na nadchodzący album I Take You High Life, który to nagrał Kay Slice, następny ganiński artysta działający w Europie, a konkretnie w Amsterdamie, który również do nagrania swojej płyty zaprosił znamienitych gości, w tym tego to klasyka muzyki highlife. Kay Slice i Pat Thomas we własnej osobie w utworze poświęconym ojcowi ganińskiej niepodległości, pierwszemu prezydentowi Gany i wielkiemu orędownikowi idei panafrykanizmu, czyli Kwame Nkrumah. Przed wami Kay Slice i Pat Thomas.

Kwame Nkrumah. To był utwór stanowiący piękny, dźwiękowy hołd dla ojca ghanijskiej niepodległości i wezwanie do tego, by pójść w jego ślady i zdekolonizować swoje umysły, uwolnić się od mentalnych ograniczeń i znieść wszystkie podziały, bo w końcu w jedności siła. To był K-Slice, a towarzyszył mu w tym nagraniu Pat Thomas, klasyk muzyki High Life. Ta kompozycja to jeden ze zwiastunów płyty I Take You High Life, która swoją premierę będzie miała 25 września. Gości zresztą będzie tu więcej, bo w sesji nagraniowej do tego albumu wziął udział m.in. znakomity saksofonista, wokalista i gitarzysta Jedubley Amboley. To kolejna bardzo zasłużona postać dla gatunku High Life. No i teraz posłuchamy sobie kolaboracji tych dwóch wykonawców reprezentujących dwie różne generacje artystów z nurtu High Life, którzy to połączyli siły w utworze Adwuma, otwierającym tę nadchodzącą płytę K-Slice'a. Ten utwór zamknie też nasze dzisiejsze spotkanie, za które wam teraz bardzo serdecznie dziękuję. No i żeby nie przedłużać, przed wami K-Slice i Jedubley Amboley. Ja tymczasem życzę wam miłej niedzieli. To była audycja w 60 minut dookoła świata, którą przygotował i poprowadził Dawid Martin. Trzymajcie się, do usłyszenia.

Zaczynamy. Tak jak zawsze, tak, to jest wojna francusko-angielska pod flaką biało-czerwoną. Dzisiaj prezentuję programację festiwalu Eurokien de Belfort. To jest chyba największy festiwal muzyczny, taki właśnie nowoczesny w Francji. Eurokien de Belfort to jest trochę na wschodzie Francji, koło Szwajcarii, i zaczynaliśmy z nietypowy zespół z Wielkiej Brytanii. Rzadko gram muzykę z Anglii, a to było Sleaford Muds, bo bardzo lubimy Sleaford Muds, to było Nudge It, i Sleaford Muds też gra zaraz 1 listopada w Warszawie w klubie Stodołe. Bardzo, bardzo polecam tego koncertu. No i co to za festiwal? Eurokien de Belfort, to jest gra słów, européenne z Europy i Eurokien tam z roka, ale po francusku się mówi les Eurocs. Po taka krótka wersja, to jest 4 dni koncertu na początku lipca, no to tak, i to jest od chyba 40 lat, od dawna tu grają, 4 sceny na pół wyspy, bardzo, bardzo popularny festiwal. I kto gra na wielka scena w tym roku? Zespół z Francji, będziemy słuchać Ultra Vomit. To jest taka zespół, który gra taki rock parodiczny, bo to jest bardzo śmieszne. Ultra Vomit to jest zespół z Nantes. Zaczynali jako żart, ale teraz grają na wielka scena w największy festiwal we Francji i mają trasę w dużej hali. I też Ultra Vomit mają taki bardzo śmieszny rzecz, że to jest 4 razy, które tam są zaprogramowane, ale nigdy nie mogli grać. No posłuchamy Ultra Vomit, i to jest Doigt de Métal.

to jest wojna francusko-angielska. Pod flagą biało-czerwoną dzisiaj prezentujemy programację festiwalu Les Eurockéennes de Belfort, największy festiwal chyba w Francji. I to było Eka Vandal z RPA. I to był utwór Cruising to Self-Move. Artystka z RPA, który mieszka w Australii, który teraz wydała drugi album, który się nazywa Looking for People to Unfollow. Bardzo ciekawy program. Ona w tym roku grała w Polsce jako support dla Limb Bizkit podczas Impact is Back w Krakowie i też chyba rok temu grała w Warszawie i w klubie Hybrid. Eka Vandal. Polecam bardzo. I wracam do tego festiwalu Eurockéennes de Belfort, bo już tak grają co roku prawie od 4 lata, od 40 lata, przepraszam. I to, ale mieli nieszczęście. Podczas COVID-u był odwołany chyba dwa razy i rok później na wielki powrót też było prawie wszystko odwołane, bo był tam wielki sztorm. I co tam gra, i co tam grało w tym roku na Eurockéennes de Belfort? Posłuchamy kolejny zespół, to jest zespół z Szwajcarii, które się nazywa Cold Guns i to jest zespół We Miss the Parade i oni też grali w Warszawie rok temu w klubie Niebo. Posłuchamy Cold Guns z Szwajcarii.

0: Shai prenantui eme festival Les Eurokéennes de Belfort, Sterigny concerto na pochontku lipsa, ve Franci, pou vespe obok Belfort, i est dujo zespoez Schweizari, napsekwad, jest posukali meteras Abel, tu leši piše A, 6 IL Abel i to bio utwór Soleil bardzo młody chłopak on ma tylko 20 lat nigdy nie grał w Polsce no śpiewa po francusku bardzo, bardzo ma te wizualne efekty bardzo ciekawe są teledyski tak, to było tak, Abel i wracając do ten festiwalu Eurokéenne de Belfort mają taki koncept, on 4 dni, jak mówiłem, ale też jest dni zero, pierwszego dnia, gdzie jest tam wielka gwiazda i to jest obok festiwalu dla zespołu tak jak Iron Maiden, albo Muse, albo gwiazdy z Francji, jak David Guetta, czy bardzo stary zespół Indochine. Posłuchamy trochę dalej, bo jesteśmy we Francji, no to mamy też artyści z Francji i festiwal się nazywa Eurokéenne, ale nie jest tylko rocka, bo we Francji teraz bardzo popularny jest hip-hop, tak jak wszędzie. I posłuchamy gwiazda z Marsylii, on się nazywa Alonso i to jest piosenka Santana. No trochę hip-hop z Francji, potem będą wiadomości.
1: Choisis ma Ferrari, je reçois un message.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: 13.30, Błażej Bożochowski.
0: Akademickie Radio Campus.
3: W tym serwisie Poczobut wraca na Białoruś, wybory w Saksonii oraz pacjenci nie wykorzystują darmowej profilaktyki. Zapraszam.
0: Wiadomości.
3: Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Działacz mniejszości polskiej i dziennikarz, który pod koniec kwietnia bieżącego roku wyszedł na wolność po wieloletnim pobycie w białoruskim więzieniu, zadeklarował, że jego plany powrotu do kraju są aktualne. Poczobut od maja 2023 roku odbywał karę 8 lat więzienia w kolonii karnej w Nowopłocku za wzniecanie, podżeganie do nienawiści i wzywanie do działań na szkodę Białorusi. Białoruska prokuratura oskarżyła go o rehabilitację nazizmu, a potem także o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. Dziś wybory do regionalnego parlamentu we wschodnim landzie niemieckim Saksonii-Anhalcie. Faworytem do objęcia w regionie samodzielnej władzy jest skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec AfD. Jeśli wygra, byłby to pierwszy raz po II wojnie światowej, kiedy rządy w Niemczech objęliby nacjonaliści. Program AfD obejmuje m.in. deportację imigrantów, zmniejszenie kompetencji Unii Europejskiej czy przywrócenie relacji z Rosją.
4: Faktycznie,
3: w Niemczech, zwłaszcza zachodnich, istniał po II wojnie światowej konsensus, że nie powinno być z partii politycznej na prawo od konserwatystów. Teraz wzrost poparcia dla AfD wydaje się nieunikniony. To partia numer jeden w całym kraju. Bardzo silna, zwłaszcza we wschodnich landach. Jednak opinie się zmieniają i ludzie zaczynają przyzwalać na to, by wygrywały partie bardziej radykalne. Mówiła dla stacji ITV News niemiecka historyczka Katja Hoyer. Alternatywa dla Niemiec ma w Saksonii-Anhalcie poparcie około 40%. Przeciwnicy ugrupowania proponują głosowanie taktyczne. Polega ono na popieraniu tych partii, które mogą nie przejść progu wyborczego. Im więcej ugrupowań w regionalnym parlamencie, tym mniejsza szansa na samodzielną władzę AfD. Gdyby prowadzona przez Ulricha Siegmunda partia przejęła władzę w landzie, miałaby wpływ na tamtejsze szkolnictwo czy regionalne media. Pacjenci masowo ignorują darmową profilaktykę.
5: Mówimy o bardzo niewielkim procencie osób, które powinny, a nie zgłaszają się na badania. Wystarczy być osobą ubezpieczoną, spełniać kryterium wieku i po prostu zgłosić się na badanie. Nie jest potrzebne skierowanie, więc nie wymaga to wcześniejszej wizyty u lekarza. Czy POZ-u, czy u lekarza specjalisty. Po prostu nasza świadomość i troska o samych siebie powinna generować nam konieczność wykonania takich badań.
3: Dla serwisu Newseria mówiła Dagmara Mokwa z Zakładu Profilaktyki Nowotworów. Z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego korzysta w Polsce niewielka część osób uprawnionych. Zgłaszalność na mammografię wynosi od 20 do 25%, a w programach profilaktyki raka szyjki macicy i jelita grubego od 12 do 15. Nadzieję na wzrost zgłaszalności daje wprowadzony w tym roku test HPV-HR. Od października profilaktyka onkologiczna rozszerzy się także o program wczesnego wykrywania raka płuca z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatnich 2 lat z programów profilaktyki raka piersi skorzystało niewiele ponad 32% uprawnionych kobiet. W przypadku profilaktyki raka szyjki macicy odsetek ten wyniósł 15%. Wolnych terminów na badania nie brakuje. Ratownicy z Napalu odnajdują kolejnych ocalałych 10 dni po katastrofalnej powodzi. Jedną z ratowanych jest 60-letnia kobieta, której rodzina zdążyła już rozpocząć ceremonie pogrzebowe. W wyniku powodzi spowodowanej oderwaniem środowca zginęło co najmniej 1360 osób. Tysiące dalej uważa się za zaginione. Główna akcja ratunkowa skupia się w rejonie tuneli elektrowni wodnych, gdzie pod ziemią zostało uwięzionych 900 pracowników. Z powodu zniszczeń 35 tysięcy Nepalczyków potrzebuje schronienia, a 43 tysiącom grozi głód. W akcji ratowniczych pomagają specjalistyczne załogi z Indii i Chin. Nepalska armia informuje, że priorytetem jest ratowanie uwięzionych oraz odbudowa tymczasowych mostów. Zniszczeniu uległo ponad 7500 domów i około 55 km dróg.
0: Campus.

0: Italy.
1: Boy.
0: Love you, bike.
1: Yeah.
0: We the best.
1: Boy.
0: Give me the light.
1: Yeah.
0: And we turn it up every time.
1: Every time.
0: And we bust it up, watch it.
1: Watch it.
0: Ha!
2: Keeper, how you bad, sir?
3: Wracamy po wiadomości wojna francusko-angielska. Pod flagą biało-czerwoną, tak jak co tydzień inne osoby z ten sam kolektyw. Dzisiaj prezentujemy festiwalu Les Eurocaines de Belfort na początku lipca w mieście Belfort koło Szwajcarii we Francji. I to było młody producent muzyka elektroniczna, który się nazywa Kiba. I to był utwór Ba Ba Bad Remix. Kiba jest z Włoch, ale mieszka w Amsterdamie. I teraz ma taki super sukces i dlatego gra na Eurocaine de Belfort. Bo tam grają super gwiazdy z Stana, tak jak w tym roku w Offsprings, albo też z Francji, jak Aya Nakamura, który grał podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale też są takie nowe, talentowane projekty, tak jak na przykład młody Marokańczyk, który się nazywa Ino Casablanca. On jest z Maroka, ale mieszka w Paryżu. To jest hip-hop i to piosenka się nazywa Bissap du 20e. Nie wiadomo, co to znaczy, ma być po francusku, ale i to gra tam pierwszy raz na ten festiwal. I posłuchamy hip-hop z Maroka, Ino Casablanca.

0: Kolejny projekt, który gra na festiwalu Eurocan de Belfort w tym roku, to było Kategorik i nasz duet z Côte d'Ivoire, Ivory Coast, i po polsku to jest Wybrzeże Słuszkości Słonławiej. Bardzo trudno jest ten język. To był utwór Aquada. Oni grały jako drugi raz na festiwalu i Kategorik jest znany we Francji dzięki Netflixa, bo ona grała w taki serial albo jakiś konkurs muzyczny, który się nazywa Nowa Szkoła. Wiem, że jest dostępny w Polsce i też tłumaczony po polsku. Tak, Kategorik i nasz fajny projekt z Côte d'Ivoire. I kolejny właśnie ciekawy projekt, który gra na Eurocan de Belfort, no to jest Master Virus. On jest z Kongo, bo Eurocan mają taki, co roku prezentują inny festiwal i w tym roku to jest festiwal Full Mix z Kinshasa w Kongo. No to co roku mają nowe gości, to związane zawsze z muzyką elektroniczną. Trochę z daleka, no dwa lata temu był specjalny gość, był Martinice, taka francuska wyspa w Karaibach. Też był Chile i też Guadalupe. I właśnie w tym roku to jest Kongo, Kinshasa i jest tam Master Virus. Niestety nie wszyscy DJ mogli tam być we Francji, niestety. DJ Nicky Kak albo DJ Queenie D nie dostali niestety wizy. No to było tylko Master Virus i co to jest Master Virus z Kongo? Posłuchamy AO i OK, Master Virus, który reprezentuje festiwal Full Mix Kinshasa.
1: Bienvenue dans la salle.

I na sam koniec trochę muzyka z Szwajcarii, bo jak mówiłem, Belfort, gdzie jest ten festiwal Eurogen, to jest koło Szwajcarii i posłuchaliśmy artystka, który się nazywa Marie J i to była piosenka Sparadra, pop po francusku z Lausanne. Tak, ona ma 23 lata. Jeszcze nie ma albumu, ale jest promowany przez Eurokien de Belfort i fajnie, podobno, koncert. I na sam koniec, bo jesteśmy we Francji, w Belfort i posłuchamy parę zespołów z Francji. Jeżeli mamy czas, będziemy kończyć ta edycja Eurokien de Belfort z zespołem z Paryża, Feu Chatterton. To jest piosenka Allons voir i potem dalej będzie sensacyjny duet z Burgundii, które się nazywa Copycat, dwie kuzynki i to będzie piosenka C'est OK. No trochę teraz muzyka po francusku, bo potem będzie The Selector i ma być coś innego. To było Dawid, dzięki bardzo, do usłyszenia. To było festiwal Les Eurokiennes de Belfort. No, się widzimy, prawie się słuchamy za miesiąc. Cześć!

0: Playing the best music from the UK every week. Selector
1: Radio. 14.30, Błażej Bożochowski.
2: Akademicki Radio Campus.
1: W tym serwisie projekt polityczny Morawieckiego, wysłannicy Trumpa w Kijowie oraz święto przy Łazienkowskiej 3. Zapraszam.
2: Wiadomości.
1: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Niezidentyfikowany obiekt nadleciał od strony Białorusi. Obecnie prowadzone są działania mające na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie, że zarejestrowany sygnał był efektem zjawisk lub anomalii meteorologicznych. Były premier Mateusz Morawiecki aktywnie promuje swój nowy projekt polityczny – Partię Rozwój Plus. Ugrupowanie zdaje się aktywnie prowadzić pełnoprawną kampanię wyborczą.
3: Potrzebujemy wielkiego nowego mitu, nowej wielkiej opowieści. Opowieści o tym, jak młody człowiek ma się tutaj odnaleźć, kiedy tworzy nową firmę i ZUS, który płaci, może go przybić, żeby nie powiedzieć dobić.
1: Mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania poświęconego gospodarce. Według ostatnich sondaży nowe ugrupowanie balansuje na granicy 5% progu wyborczego. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy w Kijowie. O szczegółach nasz reporter Wojciech Kopacz.
4: Amerykańscy politycy spotykają się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić kwestie rozmów pokojowych. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Moje wiosłannicy jadą do Kijowa z propozycją, by zakończyć tę wojnę. Zakończyłem 8 wojen. Według mnie tamte było mi dużo trudniej zakończyć. Jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, to mamy po prostu problem z osobowościami. Prezydent Zełenski i prezydent Putin naprawdę siebie nienawidzą. Komentował wizytę Witkoffa i Kushnera prezydent USA Donald Trump. Negocjacje między Moskwą a Kijowem utknęły w martwym punkcie. Rosja odrzuca zawieszenie broni wzdłuż obecnej linii frontu i chce, by zaatakowani Ukraińcy oddali jej Donbas.
1: Od godziny 14 Łazienkowska 3 zaprasza na obchody 110-lecia klubu. Wśród atrakcji strefa gier retro, mobilne muzeum Legii, otwarty trening z sekcjami i wiele więcej. Główną atrakcją będzie mecz jubileuszowy, w którym zagrają nazwiska, które zapisały się na kartach historii klubu. Udział zapowiedziało ponad 70 zawodników, m.in. Artur Jędrzejczyk, Arkadiusz Malarz, Michał Kucharczyk, Domagoj Antolić, Wadis Odidziad Ofoe, Michał Pazan, Mirosław Radowicz czy Dixon Czoto. Bilety na mecz jubileuszowy można nadal kupić w serwisie bilety.legia.com. Pierwszy gwizdek o godzinie 16.
2: Same sztosy. Akademicki Radio Campus.
0: This is Selector Radio.

0: This is Selector Radio.
1: Reklama. Czas zresetować codzienność. Ten weekend naprawdę może zmienić waszą historię. Zamieńcie pośpiech na widok na jezioro, a maile na luksusowe spa. Zostańcie we dwoje w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port w Ostródzie. Odkryjcie magię Mazur o każdej porze roku. Nie odkładajcie wspólnych chwil na później. Zasługujecie na wyjątkowy czas. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Zarezerwujcie wasz weekend na villaport.pl.
2: Reklama.
0: Selector Spotlight.

0: On radio across the world, this is Selekta Radio. Reklama.
1: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI. Reklama.
2: Zbliża się 15.30, Błażej Bożochowski.
3: Akademicki Radio Campus.
2: W tym serwisie ciąg dalszy afery Zonda Krypto, marnowanie żywności wśród Polaków, erupcja wulkanu w Indonezji. Zapraszam.
3: Wiadomości.
2: Kolejne wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Sąd przesłuchiwał marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiaryńskiego z PiSu. Według doniesień Rzeczypospolitej Stawiarski miał zainwestować na giełdzie kryptowalut setki tysięcy złotych. Gdy giełda upadła, inwestował u jej szefa Przemysława Krala, by zabezpieczyć swoje środki. Oprócz tego prokuratura zatrzymała Romana Rzet, byłego wspólnika Sylwestra Suszka. Przypomnijmy, Sylwester Suszek to zaginiony założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Według doniesień zatrzymany Roman Rzet miał planować ucieczkę do Chin. Niemal co drugi Polak wyrzuca na śmieci resztki jedzenia. Głównym powodem marnowania żywności ma być jej zepsucie. Takie wnioski płyną z raportu rozpoczętej pod koniec tygodnia kampanii Dobry Smak zaczyna się w Polsce.
4: Potrzebujemy nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim dobrych nawyków, które warto budować już od najmłodszych lat. Chcemy pokazywać, że odpowiedzialne zakupy, wybór lokalnych produktów i niemarnowanie żywności zaczynają się od prostych decyzji.
2: Mówiła dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska. Autorzy raportu wskazują też, że Polacy wolą wybierać żywność polskiego pochodzenia. 2/3 klientów woli polski produkt, nawet jeśli ten kosztuje tyle samo lub nieco więcej od zagranicznego. Ogólnopolska kampania Dobry Smak zaczyna się w Polsce według jej inicjatorów ma zachęcać do bardziej świadomych decyzji, ale i pokazywać, dlaczego wybór lokalnych i regionalnych produktów jest jednym z prostych sposobów ograniczenia marnowania żywności. 8 osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego na zachodzie Węgier. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wiewiór poinformował, że wszystkim poszkodowanym natychmiast została udzielona pomoc i jeszcze tego samego dnia wrócili do Polski. Według węgierskiej policji do wypadku doszło z nocy z piątku na sobotę o godzinie 1 na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Przyczyną wypadku było zderzenie z owcą, dodatkowo kierowca jadącym za autokarem nie zdążył wyhamować, również uderzył w pojazd. Ruch lotniczy w Indonezji sparaliżowany. O szczegółach nasz reporter Wojciech Kopacz.
5: Wstrzymany ruch samolotów to następstwo wybuchu indonezyjskiego wulkanu Anak Krakatau. Popiół wulkaniczny wznosi się na wysokość 15 tysięcy metrów. Ministerstwo Transportu Indonezji poinformowało, że zakłócenia dotknęły ponad 200 lotów, w tym kilku połączeń międzynarodowych. Chmury pyłu wulkanicznego rozprzestrzeniły się nad indonezyjskimi wyspami Jawą i Sumatrą. Według doniesień lokalnych mediów z powodu podrażnienia oczu u uczniów w kilku szkołach odwołano zajęcia. Władze zaleciły mieszkańcom pozostanie w odległości co najmniej 3 km od aktywnego krateru wulkanu. Campus.
3: Akademicki Radio Campus.
0: This is Selekta Radio. Selekta Radio.

0: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.
1: T do F, do O, do R, do Z, Y, Y.

0: piosenki Pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół. Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślub i łyk Helenki. Brama marzenki w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, wale luf

0: na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Tyle ile ma...

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Reklama.
3: Radio Campus.
4: Czuję się sexy as fuck.

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnie, Sartasa.
2: Tylko wtedy.

0: Jeśli chcesz pogadać, wiesz gdzie szukać mnie. Wypełniłem szkło, może będzie lżej. Idziemy w jedną stronę, ale z różnych miejsc. Kręcamy w różne ścieżki, mamy ten sam cel.
1: Hej ty, możesz się gdzieś u mnie schronić. Lej mi, zapomnijmy co kto zrobił.
0: Mamy całą noc, możemy gadać albo

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Campus. 97,1 FM.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Take a Chance on Me, Ernestine Allen, I can't cook and I can't sew, but I can mambo when the lights are low. No to dzisiaj wszyscy, co lubią tańczyć mambo, jest dużo okazji w dzisiejszym Sunday Soul Cellar. Tutaj jest Jan. O czym rozmawialiśmy ostatnio? Zdecydowaliśmy, że z wszystkich rzeczy w niebie, to znaczy planety i te różne inne asteroidy, że najwięcej się nadaje do piosenek Księżyc. I z każdy aspekt pogody, to znaczy burze, huragany, to najlepsze piosenki są o wiatrze. No to ja kontynuuję w tym temacie i uważam, że najlepszy środek transportu, co się nadaje do piosenek, jest pociąg. Oczywiście są dużo fajnych piosenek o samochodach, ale jednak Midnight Train to Georgia, no jest masę piosenek o pociągach i tak rozpoczęliśmy, ale kontynuujemy właśnie trochę o pociągach.

Bo dwa super można powiedzieć historyczne piosenki, może nie Papa Lightfoot ostatnie, ale też fajne takie, pierwszy raz usłyszałem i bardzo mi się spodobało, ale ta pierwsza, Little Junior's Blue Flames, to w zasadzie Junior Parker, Mystery Train, i to była jeden z pierwszych nagrań Elvis Presleya, jak jeszcze nagrywał dla Sun Records, i tutaj połączenie właśnie Elvis Rock and Roll z starszym takim bluesem jest bardzo ewidentne. I dwa piosenki oczywiście o pociągach. No mówiłem tam Midnight Train to Georgia, Love Train z tych nowoczesnych, ale można zrobić co najmniej trzy programy o pociągach. No to ja głosuję na pociąg, na najlepszy środek transportu muzyczny, powiedzmy. No trochę teraz smutniejsze, że w zeszłym tygodniu zmarła pani Cassandra Wilson. I ze zdjęcia nie miałem pojęcia, że miała 70. Nie, że 70 w dzisiejszych czasach jest w czarle takie stare, ale o wiele młodziej wyglądała. Ja zawsze myślałem, że Cassandra, no młodsza kobieta, ona ze światu jazzu, no to tak często na Sunday Soul Cellar się nie pojawia, ale no z tego kanonu afroamerykańskiej muzyki Cassandra była świetna. Będzie na ciebie. Będzie brakowało ciebie nam, miłośników dobrej muzyki, pani Cassandro, i pamiętamy ją w dzisiejszym Sunday Soul Cellar, i ta piosenka jej się nazywa You Move Me. Wzruszasz mnie.

Right, balloons going up. Archie Bell and the Drells. Imamy no jeden z dwóch jubilatów z tego tygodnia. Archie Bell jeszcze z nami, jakieś 82-3 i to było z, płyta z 69 i Gamble and Huff Productions z Philadelphia. Magiczne, magiczne brzmienie. I przedtem tam była nowa piosenka, nowa dla mnie, ale nie nowa w ogóle nagrana, John Lucien, We Got Love, co mi się spodobało. No to mieliśmy tam trzy pod rząd i oczywiście najważniejsze wiadomość, smutna wiadomość, odejście pani Cassandry Wilson. I drugi jubilat, niestety on 4 lata temu, pamiętam, jak Joe Simon, The Reverend, bo potem jak skończył karierę muzyczną, poszedł do kościoła i tam został ministrem, ale super taki bardzo rozpoznawalny głos Joe Simon. Jego też pamiętamy, bo miał urodziny w zeszłym tygodniu. I tu jest ta piosenka, co nazywa się It'll Be That Way Sometime. Bardzo soulowe, takie atmosferyczne nagrania. Słuchajcie.

Reverend Joe wam tak mówi. Życie tak bywa. Dziewczyna cię zostawi, kolega ci zrobi jakieś świństwo. Po prostu tak czasami jest. It be that way sometime. Joe Simon, który by miał urodziny w zeszłym tygodniu. No, trochę balad pod koniec, trochę tanecznych, czy możecie trochę mambo, fajny taniec. Myślę, że ja go polecam na dzisiejszą audycję, ale pierw trochę balad, będzie Smokey Robinson, Dimas III. Dimas to ktoś inny, jakoś też inaczej się nazywał. On był to z Latin Soul, to równolegle do afroamerykańskiego soulu, no bardzo wpływał na Latin Soul, afroamerykański soul i też były soulowe grupy latynoskie i jedna z nich była The Royal Jesters i Dimas zdaje się śpiewał z grupą The Royal Jesters i potem będzie taki nowocześniejszy bluesman, ale jak śpiewał ballady, to bardzo soulowo pan Robert Cray. No to mamy trzy pod rząd. Spokojnie usiądźcie sobie i posłuchajcie do tych pięknych piosenek, pięknych głosów i jak wysłuchacie, to ja przygotuję playlistę i włożę ją na Facebook i na Instagram.

Dupan Robert Cray, the Robert Cray Band, Share What You Got, Keep What You Need. I teraz mówiłem trochę o mambo, to może nie mambo, ale właśnie według historii w latach 50. The Rhythm and Blues też zmienił trochę styl, zaczął iść w kierunku soul i niektóre płyty są jakby pomiędzy, można w im na imprezce muzyki soul zagrać trochę rhythm and blues na imprezie rhythm and blues trochę soulu i niektórzy artyści jest taki styl muzyki new breed się czasami nazywa new breed rhythm and blues i myślę, że te następne płyty i spróbujcie mambo, jeżeli mambo nie działa to nie wiem, może the drag, to jest taki inny taniec. Jedna z tych płyt się nazywa The Drag, ale warto potańczyć do nich, bo to są właśnie płyty do muzyki i do tańca. Będzie Little Willie John, słynny banjor, ale fantastyczny artysta. Potem będzie Willie Jones, Jimmy McCracklin i Al Savage i gramy dalej.

Whoa, Rhythm and Blues Riot to było. New Breed Rhythm and Blues. Co tam mieliście? No już macie playlistę na Facebooku i na Instagramie, tak się nazywa chyba. I tam, co tam jeszcze? Little Willie John chyba najciekawszy z tych wszystkich, by mógł cały program o nim zrobić. I'm Shaking. No i to był właśnie te Rhythm and Blues, takie więcej... Nie powiem prymitywne, ale według technologii i małych budżetów nagrywanych wtedy, to bym powiedział, że styl jest trochę inny do ostatnich dwóch płyt i to znaczy, że już się żegnam z wami, bo znowu celebrujemy no, tego jubilat tygodnia, pan Archie Bell z Archie Bell and the Drells. I tutaj mówimy o innej fazie muzyki soul. Archie zaczął, no w latach 60-tych, on z Houston, Texas. Pierw takie bardzo wstępne Tighten Up, może pamiętacie? Jak w tym stylu, ale Archie chyba czuł pieniądze i się przeprowadził do Filadelfii i tam wpadł pod opiekę no różnych producentów, ale chyba najważniejszy Leon Kenny Gamble i Leon Huff i potem nagrywał dla Philadelphia International. No sporą karierę i jeszcze żyje, no to chwalimy 100 lat Archie tutaj w Sunday Soul Selection chwalimy. Usłyszycie, ta pierwsza jest jeden z moich ulubionych, Archie's in Love, no jego grupa śpiewa, że po prostu dlaczego Archie jest taki? Bo Archie jest zakochany. I potem na końcu będzie Where Will You Go When The Party's Over? Gdzie pójdziecie, jak impreza się skończyła? No impreza znaczy Sunday Soul Cellar, ale wiecie, gdzie pójdziecie, bo zostaniecie na antenie Radio Campus w imię ojca i syna od razu po mnie. Dalej godzina, dalsza godzina dobrej muzyki. Instagram, co jeszcze tam mówiłem, Facebook, wpadajcie. Nie było w Funkologii, nie czułem się najlepiej w tym tygodniu, no to nie nagraliśmy, nie tańczyłem z wami mambo ani drag, ale w przyszłym tygodniu myślę, że będę w pełnej formie i będę tutaj tańczył. Do widzenia. Pamiętajcie, Archie Bell and the Drells i Archie się zakochał.

0: Amen to that.
1: Imię Ojca
0: i Syna.
1: Rafał Bryndal.
0: I Rafał Bryndal, i Tymek Bryndal. Ja jestem Tymek Bryndal, tak? Ty jesteś Rafał Bryndal.
1: Cudowny. Ten utwór powinien być hymnem naszej audycji.
0: No jest, przynajmniej no, powinien, możemy tak ustalić, no.
1: Albert Eiler, gigant.
0: Jest, gigant nad giganty.
1: Tak.
0: Co ciekawe, mówisz gigant, a to New York Giant, rzeczywiście New York Giant. No, tak.
1: Tak,
0: on
1: ale
0: się rzucił z mostu brooklińskiego w końcu.
1: Ale też drogę przebył w swoim życiu, bo jako chłopak grał w kościele na saksofonie, potem grał w orkiestrach wojskowych, a skończył na frycie, na free jazzie. Życzę wszystkim, żeby podobną drogę przeżyli.
0: Ciekawe, jakie jest źródło słów kościoła i kości. Gdzie to się łączy? Możemy jakiś kącik językowy.
1: W piekle to się łączy.
0: Kiedyś robiłem projekt na Kujawach, w Brześciu Kujawskim. Mm-hmm. I tam była cukrownia, której nie ma, ale ludzie ciągle uprawiają buraki. I robiliśmy tam takie badania terenowe, o czym tam robić projekty. I był taki facet, który miał to pole buraków ciągle, taki pan emeryt. Ale ciągle te buraki robił co roku, tam zbiory, niezbiory, wiesz, rytm totalnie roczny. No i tak go ktoś pyta z nas, no bo już nie ma tej cukrowni, już on tych buraków w sumie nie sprzedaje, tylko gdzieś tam odkłada na bok, one się psują, no i tak dalej. No i pyta go, czemu te buraki ciągle? I on mówi tak, to za mało, żeby żyć i za dużo, żeby umrzeć.
1: I to powinno być motto naszej audycji.
0: Na tym swoim polem, tak patrząc, tak. Ręką gospodarczą.
1: A my patrzymy na pole naszej audycji.
0: Pole sztuki przed nami, tak.
1: Dużo muzyki.
0: Dużo! Godzina, co najmniej.
1: No,
0: 57
1: jak
0: minut, 56.
1: Mówił, to może jeszcze się coś zmieści.
0: To chcę powiedział, przyganiał rondelek rondelkowi. Dobrze, no, rozumiem, to jest to subtelny komunikat, żebym też taki będę ci dawał. Taką lampkę sobie tutaj zrobimy. Będziemy sobie dać kartki żółte. Stara śpiewka. Nie mówię nic źle. Mówię za dużo, też źle.
1: No nie, no zapowiedź numer.
0: To ja teraz odkopany ostatnio z kategorii archeologia samplowa. Najat Atabu i Gul el Hak el Maut Kaina. Rozumiem, że ci to nic nie mówi.
1: Kompletnie.
0: Zdziwiłbym się, gdyby było inaczej, ale pewnie sample, który się pojawia, powie ci bardzo dużo. Otóż, no to teraz na Daniel de Campo. Zapraszamy na wspólną godzinę z nami, z ojcem i synem.
1: A tymczasem kilka minut z Najatem.
0: Z nią. Z Najat Atabu.
1: O, dobra.
0: Proszę bardzo.

0: Ach.
1: Ach.
0: Chemical Brothers.
1: Tak, dobrze. Galvanize.
0: Tak, ale ona też miała braci trochę, no można, ona miała srogich braci, bo nie ona jako dziewczynka zaczęła śpiewać i nie pozwolili jej, chcieli jej nie pozwolić w ogóle kontynuować
1: a
0: tego.
1: A to szubraki.
0: Bracia powiedzieli, że ją zabiją. I ona uciekła, bo
1: no i no,
0: to Marokanka.
1: To są historie takie ciężkie.
0: Tak, tak, tak. I wszędzie bracia.
1: Wszędzie bracia, za wszystkim stoją bracia. Wielcy i mali.
0: I może będziemy kontynuować jakiś taki kącik kobiecy w naszej audycji.
1: Możemy. Antybraterski.
0: Tak. I artystka, która jest bardzo świadoma tego, co robi poprzez to, że jest aktywistką, walczy z rasizmem.
1: Amen.
0: Walczy o prawa kobiet i dziewcząt.
1: Amen to that.
0: Globalny ruch.
1: Może jakieś takie tło, czy ci zrobię?
0: Bardzo zaangażowana, surrealistyczna, bluesowa poetka. Tekściarka. Kocha poezję. Ja uwielbiam spoken words i ona jest jedną z...
1: Ona jest dobra w to.
0: No właśnie.
1: Bo ja już widzę, kogo tutaj nastawiłeś.
0: Dobrze, to proszę.
1: Adapterze.
0: Przedstaw ją i ją zapowiedź.
1: Nie no, słuchaj, proszę bardzo, tam sam jeszcze masz parę zdań, widzę, że masz w swoim kajeciku.
0: Nie, to już skończyłem.
1: Już? Myślę, że jeszcze będzie jakaś metafora.
0: Ten numer mnie porywa i sprawia, że przyszedłem do radia.
1: Aja Monet i Georgia Ann Muldrow. Ja bardziej Georgia Ann znam.
0: A ja tą pierwszą.
1: Z utworem Elsewhere. Dodatkowo z Michelle and the Gocello. Jeszcze gdyby tego było mało.
0: To jest nasza bogini gitary basowej.
1: Tak jest. Elsewhere. Aja Monet, Georgia Ann Muldrow i Michelle and the Gocello.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: się w sobie zapad, meble przytłaczają w pocztówkach ze świata, na lodówce pają, dusznot rozmyślań chciałby się wrzasnąć, by na czasie zyskać, wyjdź ze mną na miasto. Nie wychodź, bo musisz zostać w radiu. To taki, no tak mi się skojarzyło.
1: Czy też jesteś miłośnikiem poezji?
0: Tak, ja jestem zakochany w poezji i czasami tworzę, mam wieczory autorskie. A Janusz Głowacki kiedyś opowiadał fajną anegdotę, bo jak był na spotkaniu autorskim i doszło do tak zwanej trudnej chwili, jak trzeba było zadawać pytania z sali, cisza była, jakiś chłopak stanął i mówi, czy będzie wam coś robił, jak se pogram tu obok w bilarda?
1: No piękne.
0: No ta,
1: a to był twój tekst teraz. To powiedz, że to twój.
0: No tak, ale to jest pierwsza zwrotka. Będę może potem jeszcze kontynuował, a ty będziesz robił podkład muzyczny.
1: Dobrze. Możemy. Mamy to w rękawie, takie atuty i asy.
0: Jak tam twoje granie te w Gdańsku, które ostatnio było?
1: Świetnie było w trio z Krzysztofem Hadrychem i Janem Kapoko. Bardzo wybitny wieczór, bardzo udany, ale granie kolejne się zapowiada, gdyż gramy w Łodzi w czwartek jako Torpedo. Serdecznie Państwa zapraszam w ramach Great September. Najbliższy czwartek Łódź. Nie pamiętam gdzie, ale zaraz jeszcze sprawdzę.
0: Great September, a masz jakąś ilustrację muzyczną, która by mogła spuentować twoją zapowiedź, jak to ładnie powiedziałeś.
1: Wiem, kochany, że dzielimy ekran w tym studiu, więc zapewne już twoje pytanie jest nie bez przyczyny. Otóż wyobraź sobie, że a jakżeż? Otóż Henryk Debich i pod batutą Henryka Debicha, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi, nomen omen. Tak sobie dobrałem.
0: To wszystkie festiwale były.
1: Że gram w Łodzi, to w Łodzi.
0: Orkiestra Henryka Debicha. Ja zawsze jako chłopiec, jako dziecko oglądałem transmisję z festiwali. Zawsze była orkiestra pana Henryka Debicha.
1: No pan Henryk Debich, legenda. Mhm. Utwór UFO.
0: Wow! Jak on sobie wyobrazał UFO w tamtych
1: Proszę
0: czasach?
1: Proszę bardzo. UFO, Orkiestra Polskiego Radia Telewizji w Łodzi. Henryk Debich.

0: A ty widziałeś kiedyś
1: ewidentnie, UFO? Ewidentnie UFO robi wyobraźni pana Henryka.
0: Tak na sobie ten, wyobrażam, że on odleciał.
1: Dokładnie. On tak jak Michael Jackson na tej...
0: A widziałeś kiedyś UFO?
1: Czy widziałem kiedyś UFO?
0: Nawet w śnie?
1: Widziałem pomnik pobytu UFO. Jest takie miejsce pod w Emilcinie, pod Kazimierzem Dolnym. I tam jest, takie niby zarejestrowane, nie obdukcja, tylko no, że tam porwali człowieka. Że tak się wyrażę. Nie znajdując lepszego słowa.
0: Wyszedł chłop z chałupy.
1: Tak, ale serio. Jechał na wozie drabiniastym i UFO, i go porwało, i go... Tam jest w ogóle cała historia dosyć pokręcona, że niby, że oczywiście, ale... No bo z jednej strony historia jest taka, że było dwóch kolesi wtedy takich od spraw paranormalnych, którzy na tym robili kariery. I jeden drugiego zahipnotyzował na wizji w telewizji polskiej. Może wtedy pan ten Debich też grał w tle, ale no i sobie zrobili z niego jaja. Jest jakieś takie koszmarne i ten w akcie zemsty sfingował to porwanie przez UFO tego biednego chłopa z pod Kazimierza. I niby zajęty, ale podesłał temat temu drugiemu, żeby się tym zajął. I miał plan, że w odpowiednim momencie on wejdzie i go zdemaskuje, że to jest nieprawda. Ale już było za późno, bo już tak się ta karuzela rozkręciła, że on pisze, że to nieprawda. A wszyscy, dobra, jesteś zazdrosny, że to nie ty odkryłeś i ty, no i tak dalej, i tak dalej.
0: No, ciekaw jestem, gdzie krąży ten chłop spod Kazimierza. W jakich okolicach.
1: Dokładnie. Na jakiej tam orbicie wylądował.
0: Może już Musk go jakoś namierzył.
1: Może, albo on Muska, wiesz, jak już...
0: Zainspirował.
1: Dobrze. W każdym razie. A ty widziałeś kiedyś UFO?
0: Nie widziałem UFO, ale się czasami wydaje mi się, że jestem UFO.
1: Najpierw jest też to, że parę lat temu NASA w ogóle potwierdziło istnienie UFO.
0: Tak, tam są jakieś tajemnicze materiały, które są okryte już w ogóle taką, nie można na nich dotrzeć, ponieważ...
1: Nie, ale oni potwierdzili oficjalnie, że jakby UFO istnieje i jest. I jakby to taka, wiesz, nie, że jakiś sekret, tylko że to był taki ciekawy moment na świecie, że chyba było tuż po pandemii koronawirusa i cała ilość spraw różnych od Ukrainy po Epsteina i tak dalej. I wszyscy tak mieli... Świetnie, dobra.
0: A to świetna wymówka, nie? Gdzie byłeś 5 dni? UFO mnie porwało.
1: Dokładnie.
0: Pink
1: Sifu przed nami, tak?
0: Pink teraz. Sifu, tak. Tak pomyślałem, że...
1: Gościł już nieraz na naszej antenie.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To tym bardziej jest miło zaprezentować tego artystę, który reprezentuje industrial hip-hop, alternatywy hip-hop, neo-soul. A naprawdę się nazywa Livingston. O, jak... Limon Matthew.
1: Ładnie.
0: Livingston. Ładny.
1: Ładnie.
0: A tak przyjął pseudonim Pink Sifu. Proszę bardzo.
1: Doktor Pink Sifu, jak mnie mam.
0: Proszę?
1: Doktor Pink Sifu, jak nie mam.
0: Dobrze mnie masz.

0: taki to on. Pink Sifu.
1: Tak, też zakończenie trochę zaskakujące, ale tak chciał trochę złagodzić ten wkręcający rytm i takie kwaśne, co powiedzieć, jak kwaśne, takie zawirowanie.
0: Kwaśne zawirowanie, dokładnie. Mm. Nowy podgatunek muzyczny.
1: Jeżeli wam się audycja podoba, to możecie to jakoś wyrazić w sposób...
0: Wyrazić? Jak? W jaki sposób?
1: No mogą sobie na przykład się uśmiechnąć, albo sobie zagwizdać, albo poklaskać. Innych jakichś sposobów, żeby do nas to dotarło. No możecie ewentualnie tu się pojawić w studio i na przykład przybić nam piątkę.
0: To jest takie... Ale jesteśmy tylko do godziny 9, więc jeżeli ktoś nie zdąży, to...
1: Przybije piątkę to panom ochroniarzom.
0: Dokładnie.
1: I oni się dziwią.
0: Ale może trzeba jakiś kanał rzeczywiście otworzyć komunikacyjny z naszą... Bo chyba mamy jakąś publiczność...
1: No tak sądzę, bo czasami ktoś...
0: Radio jest o tyle niesamowite, że właśnie my gadamy do siebie i tak do odbicia w naszym w szybie, które jest przed nami. I tak.
1: Ale czasami ktoś mnie zagaduje, mówi tam, słucham was, taki ten, na przykład jeden trener golfa wraca z pola golfowego z treningu i zawsze nas słucha.
0: To miło.
1: Pozdrawiamy go.
0: To późno kończy.
1: A jak go pozdrawia, to na pewno tego nie słucha. Tak,
0: on jeszcze gra do 9, gra w golf.
1: Tak.
0: Tu coś tu pachnie, ale dobra.
1: Bo szuka dobrych dołków.
0: No, jaj. No ja do mnie też nie raz podchodzę, bo to jest bardzo miłe, że albo w swoje zdjęcie, że jadą samochodem.
1: To zadedykuj im wszystkim teraz swój utwór.
0: Który... Nie wiem, czy akurat, a może to ja, czekaj, to ja może tutaj przerzucę, nie wiem, czy to jest utwór. Ojejku, a to mnie zaskoczyłeś teraz, bo taki nie jest to jakoś zbytnio dedykowalny numer. By to takie postrokowe granie z szczyptą elektroniki.
1: No to dobrze, to może będzie pasowało niektórym.
0: Może tak. Zespół Moin. XUY. Tak, Moin. Proszę bardzo.
1: Dla wszystkich tych, którzy nas
0: gotowi?
1: Słuchają.
0: Tak? Dla wszystkich. Dla was wszystkich. Ale to już to nie, to czekaj, to ja może puszczę... No, dobra.

0: O, pozdrowienia dla naszych słuchaczy.
1: Tak. Położyli się po kotem. Położyli się z wdzięczności na wszystkim, co tam mieli na dywanikach, na posadzce, na marmurowych podłogach. Co jeszcze? No i tak tam leżą i czekają na kolejne propozycje dwóch członków rodziny.
0: Jak teraz? W niedzielny późny obiad.
1: Rodzina niedzielnej miłości.
0: Już jakaś sekta trochę.
1: Tak.
0: Ale trochę na tym to polega w sumie.
1: Tak, jesteś, słuchając nas co tydzień, musicie mieć świadomość, że wkręcacie się w jakąś taką braterską, synowską.
0: Jest. Sytuację.
1: Tak. Miłość, pojednanie, szczęście.
0: Amen.
1: To. Dobrze. Kolejny raz, kolejna kapela, która zaczynała... No nie, oni zostali w Leeds. Bo co tydzień jest ktoś, kto zaczyna w Leeds i kończy w Londynie. Average White Band też zaczynał w Leeds, ale ten kapela się nazywa TC The Groovy Family. Mm-hmm. Grają afrobeat. Ale Leeds, wiesz z czego słynie Leeds? Wiesz dlaczego oni tak wyjeżdżają z Leeds? Bo tam powstała pierwsza parowa lokomotywa. No to, jak mają najstarszą lokomotywę, no to muszą wyjeżdżać. Poza tym Tolkien tam był tym wykładowcą na Leeds. Leeds United i te sprawy, nie? I tam jeszcze prehistorycznego hipopotama. Dlatego hipopowców jest tam dużo. Posłuchajmy tę kapelę.
0: This is the group family. We have each other.

0: Wow, jeszcze raz.
1: Wow, duch Tony Allena żyje cały czas. Ten afrobeat, który wymyślił z kolegą.
0: Pytanie, czy duch może umrzeć?
1: No to jest też duch. Unosi się, bo powinienem powiedzieć.
0: Widmo krąży. Mhm. Świetne. I to z Lidz.
1: I to z Lidz.
0: Lidz to taka chyba Łódź UK, nie?
1: Tak, mi się kojarzy. Tak, bo tam stamtąd też jest przemysł łukienniczy, tak słynny.
0: Zakłady. Za mało mam wiedzy o Lidz, może trzeba się doszkolić.
1: Ja jako chłopiec kibicowałem drużynie Lidz, tam grał taki Peter Lorimer i Brenner. Oni w białych zawsze grają tych. To są znowu w Premier League.
0: I mają świetny herb. Mhm. Bardzo mi się zawsze podobał.
1: Tak. Dziękujemy za pierwszy sygnał, który do nas nadleciał. Ktoś przesłał za pośrednictwem pana ochroniarza kanapkę z serem.
0: I pytanie, do której dzisiaj jesteśmy mogli iść do domu. W każdym razie, patrząc na zegarek jednym okiem, a drugim na ekran naszego tutaj studyjnego monitora, mając Zeza, powoli dobiega godzina 9, czyli nasz czas rozstania.
1: Jeszcze kwadrans.
0: Jeszcze, ja wiem, tylko tak patrzę, tak próbuję jakoś tutaj, czy to jeszcze zdążymy? No dobrze, to ja może teraz wrzucę, chciałem inaczej, ale trzeba dbać o pewne tam na tradycyjne mechanizmy, to ja Brazylię wrzucę. Mhm. Robson Jorge i Lincoln Olivetti.
1: No dobrze. Lincoln Olivetti jest z Brazylii i Robson Jorge też jest z Brazylii.
0: Mam nadzieję. Mhm. Zaraz sprawdzimy. Czy...
1: Tytułowa Ewa też jest z Brazylii.
0: Dokładnie, więc my też bądźmy w tej Brazylii.
1: A może w ogóle Ewa mityczna i Adam to w ogóle byli Brazylijczykami?
0: Słuchaj, wydaje mi się, że każdy kraj chciałby, wiesz, się musi móc do tego, wiesz, mieć ten przywilej, w tym sensie. Sprawdzimy też zaraz. Historia Lidz i skąd jest Robson Jorge. Dobrze. Wracamy za parę minut.

0: Bibiri-bibi.
1: Marzycielskiej, jazzujący numer z brzmieniem marzycielskie.
0: Dziesiątko jazzu.
1: To taki legendarny już numer, który stał się chyba wielce popularny.
0: Ewa czy dzieciątko jazzu?
1: Ewa.
0: Ewa, legendarny. Ja odkryłem, że Robson Horsway jest z Rio i zmarł dzień przed moimi urodzinami, więc może te duchy, co dzisiaj je, tak wiesz, może przeszło coś.
1: Mm-hmm. Też tak grasz marzycielskie jazzujące.
0: Takie nudy. Jazzujące suity. To czasami się
1: tam,
0: zdarza.
1: Na tej swojej basówce.
0: Na tej tam swojej basetli. A w ogóle mówiłem ci, chcę zrobić diabelskie skrzypce.
1: Na czym to polega?
0: Że masz kij, talerze i walisz tym o... No, kaszubski, wiesz, zwyczaj, pamiętasz?
1: Na kiedy to przewidujesz? Zrobimy jakiś...
0: tutaj premierę zrobimy.
1: Premierę, jakieś święto z okazji tego.
0: No ja dobrze pracuję na deadline, no to możemy jakiś już to wymyślić termin.
1: Tak, a ja przy okazji zapraszam 11 września, gram w hotelu Puro, jest tam taka kawiarnia, gdzie DJ-e grają ze swoich płyt i ja będę grał od godziny 8 do 1. Zostałem zaproszony przez słynnego Sparkiego.
0: Oh yeah. Mhm. To jest w piątek?
1: To jest w piątek, a w sobotę gram w Spotify.
0: Na przykład.
1: Mhm, tak. A teraz...
0: Przebijesz mnie. To
1: a teraz, kochany, kontynuujemy brazylijski klimat.
0: Okej.
1: Okay. Bo Kanai Shogun to jest brazylijski raper i on spotkał się z młodym kwartetem z Luksemburga.
0: Jambal.
1: Jambal. Bardzo ci się to numer spodobał.
0: Dobra. Start like this. Mhm. To odpalam.

0: tide, wait for none. Grain of sand, weigh a ton. Stack him up and build a castle with it. Pretty waves, let it be. Hometown, sunshine, water rising in the distance. Funny clouds coming down. Cooler the atoms, I'm fishing. Have a kid, take it fishing. Teach a human how to skip rocks before you teach her how to make sense. Words of love for the hate mail. Let the truth run naked rather than covered in chainmail. Give a man a purpose, give a man a purpose. And give him something he can't sell.
1: Kenai Shoguni Jambal.
2: Bardzo szybko czas mija przy audycji Imię Ojca i Syna, a to dzięki prowadzącym Rafał Bryndal.
1: Tymek Bryndal.
2: Kochani, już za chwilę musimy kończyć.
1: Tak, także przypiszemy ostatni numer, żeby jeszcze zmieścić ostatni utwór na dzisiaj, czyli John Carroll Kirby i Quest of Chico Hamilton. I tego życzę nam, Questu za Chico Hamiltonem, wspaniałym perkusistą. Ale minęła godzina... Każda z naszych godzinek jest do odsłuchania na stronie Radia Campus dla chętnych i zainteresowanych.
2: Podcasty tam są nasze, a wy bądźcie dla siebie dobrzy i nie ulegajcie frustracji.
1: Amen. Amen to that. W takim razie. John Carroll Kirby na koniec.

0: 107.1 FM.
1: Dzień dobry, cześć, czołem. Z tej strony leśna strona dźwięku i zaczynamy audycję Marek Zielony Jezus. Moi drodzy, dzisiejsza audycja jest jakby trochę skokiem w przeszłość do starych, dobrych czasów, kiedy to bardzo często zdarzało się to, co właśnie zdarzyło mi się dziś. Nazwę tą audycję audycją na kacu. A żeby się troszkę wytłumaczyć, to też chciałbym, właściwie to powinienem od tego zacząć, że składam najserdeczniejsze życzenia mojemu własnemu rodzonemu bratu, który miał wczoraj urodziny okrągłe i z tej okazji spotkaliśmy się właśnie, aby uczcić jego jakże okrągłe urodziny i w związku z tym jest tak, jak jest. Poranek był bardzo ciężki, teraz już jest dużo lepiej, ale jednak takie imprezowanie będzie miało swoje konsekwencje, mianowicie nie będę się za bardzo udzielał w tejże audycji. Puszczę wam coś, co będzie trochę w klimacie. Na szczęście, zanim pojechałem do brata, grałem na nowym bazarze Różyckiego. Na nowym bazarze Różyckiego. Wczoraj też po tańcówkę, imprezkę po sąsiedzku, dla sąsiadów, dla warszawiaków, dla nas wszystkich. Chciałem utrzymać to wszystko w takim wesołym klimacie Barei, więc piosenki znacie, jednak ich dobór i selekcja można poświęcić im najbliższe 50 parę minut, więc ja może tym w takim razie jakże przydługim wstępem zakończę i cóż, miłego odsłuchu, ja idę się napić wody oczywiście, bo suszy.

0: Absolutnie.
1: No, słuchajcie, to ja się tylko wtrącę, ponieważ, no, jest tak. Każdy lubi Wodeckiego, każdy lubi Młynarskiego. Jeżeli ich jeszcze nie lubicie, to znaczy, że jeszcze ich nie słuchaliście. To są takie oczywiste oczywistości. Ale jest kilka jeszcze takich person, które bardzo, bardzo lubię i one nie są takie oczywiste. Między innymi Rosiewicz, który zaraz poleci ze swoją mega śmieszną pioseneczką, oraz Rudy Schubert, który dzisiaj się pojawi w audycji chyba tylko raz, ale wczoraj poleciał kilka razy, aczkolwiek dzisiaj usłyszycie jego, według mnie, najlepszą piosenkę, jaką wykonał. No i tyle. Tak chciałem się wytłumaczyć, wtrącić, a może nawet was zainteresować tym jakże dziwnym podejściem do polskich artystów. Słuchamy dalej w takim razie Rosiewicz w piosence Disco Rzysko.
2: Piosenka Disco Rzysko, Kalifornia.

o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jakich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw.

0: jak rozbity.
1: Bandyci są w mieście.
2: Dobrzy ludzie,
1: na próżno wołacie. Nikt nie wstanie, za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi?

upadł blady od szeryfa do zwykłego mieszkańca. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Wysłuchaliście państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie.

0: Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona da slit.

0: Parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: O, ale naważyłem pikosu.

uleč nas, Panie, a będziemy uleczeni. Panie Boże, i co by się strasznego stało, gdybym ja miał, powiedzmy, niewielki mająteczek?

to nie mam czasu, bo jestem nieczasowy, yeah. Two. A, two. Twój mężczyzna, twój. Twój twór. Twój mały ogrodnik.

Bo we mnie jest seks, gorący jak samon, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mu trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez. I duszę, i seks. I duszę, i seks. Dlaczego stale zły los palec dotyka mnie tym nadmiarem? Za jakie grzechy płci mojej cechy zmysłowym dręczą oparem? Gdy musnę damę spojrzeniem samym, już damski ściele się trup. Gdy chodzę, brodzę wśród serc po drodze i rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę mą trawią żarem, to stwierdzić muszę, że choć me ciało ją opętało, to oprócz ciała mam przecież i duszę. A we mnie ten seks jak chwast ją zaglusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takiej wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie ze zmysłów wygarnie. Ach, takiej ja oddam wśród łez. I duszę, i seks. I duszę, i seks.

0: Halo, no i co? I dotrwaliśmy do końca. Ja też dotrwałem. Dziękuję wam bardzo za tą godzinkę. Jak widzicie, nie było tak źle. Te piosenki potrafią, że tak powiem, zainteresować słuchacza. Więc spoko. Wszystko dobrze. Poranek versus wieczór. To jest diametralna różnica. Czuję się dużo lepiej. Za tydzień w takim razie postaram się nie być na kacu i przygotować bardziej solidną audycję. Chociaż ta nie była zła, no bez przesady. Wszystko było jak najbardziej porządkim porządku. I chyba tymi nowymi słowami, których nie ma, chciałem zakończyć tą audycję. Życzyć wam wszystkiego dobrego. Ten tydzień ma być jeszcze ciepły, więc skorzystajcie, zanim przyjdzie jesienna aura. A my w takim razie słyszymy się za tydzień. To była Leśna Strona Dźwięku. To mówił dla was Zielony Jezus, który czuje się już dużo, dużo, dużo lepiej. I 100 lat dla mojego brata. 100 lat, 100 lat. W takim razie ciao, pa!
1: Radio Campus 97,1 FM. Rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, r

0: 22:03. Gdy my Keniego Masona zagłuszamy. No bo w końcu coś tam gada bez sensu, a my chcemy zacząć rap sesję. Michał Płociński
1: i Marcin Adali.
0: Do 23:00 gramy w Radio Campus Rap i to wbrew pozorom rap całkiem klasyczny. Chociaż jak widzę na to, co przygotował tutaj mój współprowadzący, to zacząć chcę bardzo mocno newschoolowo, jak na rap sesję. Nie wiem, czy nasi stali słuchacze wytrzymają.
1: Jak najbardziej, bo jest czuć w tym newschoolowe takie flow, ale zarazem czuć w tym inspirację takim outcastem i tą klasyczną szkołą południa. No Kenny Mason, bo od niego zaczęliśmy z numerem Angel Eyes, numer, który mi się bardzo wkręcił ostatnio, a najbardziej to jeszcze w ogóle po koncercie piątkowym. Zapowiadaliśmy tydzień temu koncert Kennego Masona. Koncert się odbył w klubie Hybrydy w piątek. Fajny taki kameralny koncert, grono naprawdę zajaranych fanów, więc było głośno, była dobra energia i między innymi ten numer właśnie też bardzo mi koncertowo podszedł.
0: Wywiad zrobiony
1: dla Popkillera, tak, udało się, także wypatrujcie na Popkillerze rozmowy z Kennym Masonem. Bardzo sympatyczny ziomek, fajnie się gadał, elokwentny, taki wychillowany totalnie, bez żadnego dystansu, także pogadaliśmy sobie 20 minut, potem jeszcze parę minut poza kamerą. Menedżer Kennego, jak skończyliśmy wywiad, to od razu powiedział, że this was a good one, że to był dobry wywiad, a Kenny się odwraca i mówi, this was a great one. No a potem spytał nas menedżer, mnie i mojego brata Mateusza, czy jesteśmy bliźniakami?
0: No, myślę, że nie po raz pierwszy to pytanie słyszeliście.
1: Nie po raz pierwszy. Także no bardzo sympatycznie, super koncert i moja zajawka muzyką Kennego Masona jeszcze poszybowała. Dzisiaj też wracając rano z audycji Soul Parku sobie słuchałem jego tegorocznej płyty Bulldog, a numer Angel Eyes jest akurat z poprzedniej płyty. No o tym samym tytule Angel Eyes. No super, w ogóle mega, mega zdolny gość, eklektyczny, bo on łączy i te inspiracje klasycznym rapem z południa z inspiracjami rockowymi, często jakimiś punkowymi, śpiewa, rapuje, klasycznie z autotunem, no robi wszystko.
0: Raper orkiestra.
1: Tak, tydzień temu puszczaliśmy numer z kolei na takim soulfulowym, gitarkowym bicie ze śpiewanym refrenem, więc to naprawdę potrafi wiele rzeczy zrobić i też mocno propsują go Denzel Curry, Jid, nagrywał z J. Cole'em, z Lil Wayne'em, więc no naprawdę, naprawdę świetlana przyszłość przed Kennym Masonem. A żeby tak was nie pozostawiać tutaj w takim razie po tej całej zapowiedzi z nogą bez klapka, to zagramy drugi numer od Kennego ze wspomnianej przeze mnie tegorocznej płyty Bulldog, która ma absolutnie przeuroczą okładkę z takim pięknym, roześmianym, można powiedzieć, bulldogiem. Fajna kolorowa okładka. Numer z tej płyty, który wybrałem, to jest single o tytule Bounce With Me i on troszkę ukazuje to rockowe oblicze też artysty pochodzącego z Atlanty.

0: Top 7.
1: Hello, hello, hello. Crashed. What is it?
0: Chest.
1: Hello, chest.
0: Chest.
1: Rap session. Mowgli Bop here.
0: Shout out, rap session.
1: Keep her lit. Chuck Air La, we love you.
2: Bardzo mi się podoba. Marcin przyniósł nowe jingle, które nagrywał przy okazji ostatnich wywiadów. Najpierw Benny the Butcher, czyli fantastyczny Nowy Jork i jak się nazywa to miasto, z którego pochodzą?
3: Buffalo,
2: oczywiście. Już zapomniałem. A chwilę później Belfast, mm-hmm. po polsku Belfast i Nikap, znakomici. Moi ulubieni tak irlandzcy raperzy. No, jak tak patrzę, co tu jeszcze przyniosłeś, to...
3: No, będzie to grać, będzie to grać.
2: A przed chwilą totalny old school, żeby tak ten new school jakoś zrównoważyć, rozumiem, tak?
3: Ale właśnie, czy taki old school też bounce'owy?
2: Aż się
3: można powiedzieć, aż kopię w krzesło, bo nie pomyślałem o tym, żeby spytać o to, ale ten numer Kenny'ego Bounce With Me od razu mi się jakoś tak skojarzył z Bow Wow'em z 2000 roku, Lil Bow Wow i Escape.
2: Ale to już nie był Lil, on już dorósł wtedy.
3: On wtedy jeszcze był Lilem, tylko tak? Teraz tutaj jest tak wszystko zunifikowane na Spotify'u, no ale numer na bicie Jermaine'a Dupri z debiutanckiej płyty Lil Bow Wow'a Beware of Dog, tak? Beware of Dog chyba. Dobrze mówię?
2: Czyli tu bulldog, tu dog, wszystko
3: Beware
2: pasuje.
3: Of dog. No właśnie, właśnie. I to Bounce With Me i ten psi klimat. No jakoś nie skojarzyłem tego, ale następna okazja będzie, to jeszcze spytamy. A to można powiedzieć też taki, no poniekąd klasyk początku lat 2000, jeśli chodzi o tą muzykę, która wychodziła w Atlancie, bo Jermaine Dupri wtedy rozkręcał So So Def i mieli dużo hitów, to też był hit. Więc na pewno i Kenny Mason, gdzieś tam mający wtedy z 5 czy z 6 lat, się jarał Lil Bow Wow'em, tak podejrzewam, jako dzieciak z Atlanty. No, także...
2: No dobra, to słuchaj, skoro zaczęliśmy od New Schoolu, to ja jeszcze, żeby było w klimacie, rzucę jeden New Schoolowy numer. Świeżynka, premierę ten singiel.

0: miał w środę, nowy Wiz Khalifa, no to z dedykacją może dla twojego brata, bliźniaka.
1: O, właśnie.
0: Który oczywiście...
1: Pozdrawiamy Wiza, bliźniaka.
0: Wiza kocha. Kawałek nazywa się Yiken. I co ciekawe, to jest dziwne słowo, nie wiem, jakie
1: na okładce siedzi Action Bronson.
0: Tak, w stylu Yiken.
1: Prawda?
0: Jest Action Bronson Yiken.
1: No właśnie, taki...
0: Tak, nawet próbowałem... Najpierw sam się domyślić, potem poszperać w internecie, jak to w ogóle rozumieć, ale to jest po prostu jakiś taki styl życia, który Wiz Khalifa sobie wymyślił.
1: Mm-hmm.
0: Rób wszystko, żeby być Yiken.
1: No czyli... taki właśnie aż nie do poznania jest na tej okładce Wiz.
0: Tak.
1: Prawda? Troszkę
0: no,
1: się zmienił.
0: Wygląda jak Bronson, no. Masz rację. No.
1: Wygląda jak Bronson, jakiś taki jaśniejszy. Broda jakaś taka.
0: Tak, no jak jesteś Yiken, no, to stajesz się biały. To może o to chodzi.
1: W stroju klauna też w ogóle jest.
0: Tak. No tak, nie wiem. Słuchajcie, sami się domyślcie, co znaczy Yiken, bo jedyna okazja, żeby się domyślić, to słuchając tego najnowszego singla,
1: tak,
0: Wiza.
1: O, mamy pozdrowienie od Andiego, pozdrawiamy również Andiego i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. I co, lecimy z Wizem Khalifą.
0: To jest.

0: rap session at
1: Radio Campus.
0: Yo, this is the Buckshot, the BDMC right here. Rap session at Radio Campus. Make sure you catch this, don't lamp this, understand this. This is Buckshot praying like a mantis. Hold me, yeah. Outlaw for life, y'all. Thug life, immortal forever.
1: Yes, sir.
2: No ładne te dżingle, panie Marcinie.
1: No,
2: zasypuję dzisiaj nimi słuchaczy, ale to dlatego, że sam je chcę poznać. A przed chwilą promo, prosto ze Szwecji, Long Distance Runner. Myślę, że pasuje mi też ten kawałek nie tylko po to, żeby przełamać ten new schoolowy klimat z początku, od którego już odbijemy, ale też ładnie ten kawałek podprowadzi do kolejnej twojej płyty. Opowiadaliśmy o niej już oczywiście w rap sesji, ale teraz wyszła na fizyku. A fizyki to jest to, co wczute głowy hip-hopowe lubią najbardziej.
3: Tak jest.
2: Marcin oczywiście jest takim długodystansowcem. Nie rzuca od razu wszystkiego, co ma, tylko krok po kroku. Kolejne bity, kolejne albumy producenckie i teraz wyszedł 12 Relief. Bardzo ładnie wydane, to wam powiem.
1: Dzięki, dzięki. W końcu udało mi się donieść tobie do radia.
2: Tak, tak. Pięknie ci dziękuję.
1: No.
2: Za ładną dedykację także w środku.
1: Tak jest.
2: No to skoro już masz wydanego pięknie swojego fizyka, a ja tutaj rozpocząłem od promo kącik truskulowy.
1: Bardzo dobrze, bo to, jednak truskul to
2: może
1: jest to,
2: coś co zagramy jeszcze.
1: To mamy w serduszku.
2: Truskulowego z twojej płyty.
1: Jak najbardziej. I w ogóle też z tej okazji to płytki mam do rozdania, do wygrania w rap sesji, więc zagramy pierwszy numer z płyty. To jest cała płyta instrumentalna, jazzująca, z muzykami gościnnie. Pierwszy numer nazywa się Dialogue. No i zagramy ten kawałek i jeśli ktoś by chciał dostać płytkę, to piszcie po prostu SMS-a, napiszcie, nie wiem, cokolwiek, jak wam się podoba, czemu byście chcieli dostać płytkę, no i najlepsze, najfajniejsze odpowiedzi dostaną płytkę.
2: Czyli prosta sprawa.
1: Prosta
2: Dlaczego
1: sprawa.
2: Chcecie dostać płytę 12? 886 971 971.
1: Tak jest.

0: Talib Kweli, the BKMC4 Radio Campus 97.1. Let's go.
1: No, no pa! Nie dość, że taki mega fajny duet raperów tutaj, Evidence i Talib Kweli, to jeszcze mieliśmy dżingiel i od jednego, i od drugiego.
2: No właśnie.
1: No jednak, kurczę, jak się od 20 lat prowadzi audycję, nie, no bez przesady, od 17. Jak się od 17 lat prowadzi audycję, to troszkę ten kuferek z dżinglami się powiększa.
2: No tak, a dzisiaj dostaliśmy jeszcze taki zasyp nowych dżingli.
1: Wspaniałe to jest, Marcin. Pięknie ci dziękuję za to.
2: A, wreszcie przysiadłem do tego. Także będzie co grać, będzie co jeszcze promować. No.
1: I będziemy się świetnie bawić przez kolejne 17 lat. Kindness for Weakness. Dilated Peoples i Talib Kweli. Wybitny kawałek, klasyczek Truskulu. I skoro jesteśmy przy Truskulu, to wróćmy może do twojego konkursu. Czy ty już rozwiązałeś zagadkę, kto dostanie płytę?
2: Tak, powędrują trzy płytki do Jacy z Ursynowa, którego serdecznie pozdrawiamy.
1: A to nepotyzm do Jacy. No, bo Jaca pisze, że czuje się, że jesteśmy jego rodziną.
2: Tak, tak, że słucha nas od wielu, wielu lat i całego Radia Campus i czuje się, jakbyśmy byli rodziną. No,
1: no właśnie, właśnie, tak po rodzinie rozdawać nagrody.
2: Ale pozdrawiam serdecznie i witamy w kampusowej rodzinie, można powiedzieć. Dostanie też płytkę Dominik. Za bardzo fajny komentarz i miłe słowa, także również pozdrawiamy. No i trzecia osoba się nie podpisała, ale numer 162 końcówka. Także też to dzięki bardzo.
1: Rozumiem, że ty jeszcze potrzebujesz adresów kolegów.
2: Tak, tak. Będę potrzebował adresów.
1: Czyli tak, imię i nazwisko i pełen adres pocztowy, żeby Marcin mógł płytkę podesłać.
2: Tak jest, no.
1: Prośba do tych trzech osób, Dominik, Jaca i niepodpisany słuchacz.
2: Ingal Anonim.
1: To co, kontynuujemy przebieżkę po Truskulu?
2: No lecimy, no nie ma to jak Truskul. To no, Truskul to zawsze jest piękna rzecz.
1: No to 20-letnie Canyon Linguists, też wybitna ekipa hip-hopowa. Jeszcze z czasów tych prawdziwych ekip, nie?
2: Hip-hop campów i tak dalej.
1: Tak. Ja na Splashu ich widziałem właśnie w 2007.
2: A hip-hop camp miał wrócić, ale no nie udało się w tym roku.
1: Tak, odwołany hip-hop camp dzień przed. Początkiem. Niesamowite. No nic. To może chociaż Canyon Linguist i Beautiful Girl poprawią nam humor.

0: 1, 2, 1, 2, this is Common Sense, this is Common, y'all, mic testing, and right now you in tune with Rap Session, y'all stay in tune, alright, peace.
1: O, ja zawsze mi się cieszę buzię, jak słyszę tego Commona. Mm.
2: To jest chyba mój ulubiony dżingiel.
1: Piękny, jest w ogóle taki idealny, nie?
2: Taki Common tym jak, swoim...
1: Jakby ktoś do telewizji to...
2: Tak, radiowym do serialu. No to jest profesjonalista Common, to wiadomo, to legenda i no...
1: No wspaniałe, no chodzące Chicago. A teraz mamy tam Roberta Lewandowskiego, to wiesz, to jeszcze bardziej polskie niż zawsze.
2: Tak, a dżingiel nagrany przy okazji naszej wizyty w Berlinie pod koniec 2019 roku. Pojechaliśmy do Berlina na koncert Commona i zrobić wywiad z nim dla Popkillera.
1: A nie wiedzieliście, czy się uda zrobić wywiad. Jechaliśmy trochę w ciemno.
2: Jechaliśmy trochę w ciemno i dopiero chyba godzinę przed Berlinem dostaliśmy potwierdzenie, że jest, będzie wywiad i wszystko się uda. Udało się. Wywiad jest do obejrzenia na YouTubie, jak wpiszecie sobie Common Popkiller, to powinien się pojawić dwuczęściowy wywiad z Commonem. No super, to było piękne wspomnienie i potem pamiętam...
1: Nie było pandemii jeszcze,
2: nie
1: wojny
2: było pandemii.
1: Nie było.
2: I potem na wiosnę miał grać Lupe Fiasco w Berlinie i mieliśmy taki plan, dobra, to w marcu tam polecimy na, pojedziemy na Lupe Fiasco.
1: I już w marcu nie było.
2: A już w marcu nie było, już nie było tej trasy i od tej pory Lupe Fiasco nie wrócił do Europy. Także pandemia pokrzyżowała te plany, ale Commona udało się złapać i to mega, mega się jaram wciąż tym.
1: To ja przypomnę, że jest nowy sezon serialu Silos na Apple TV. Wybitny serial, a Common gra tam jedną z głównych ról, aczkolwiek w kredytach jest wymieniony jako pierwszy, jako Common oczywiście. Gra Roberta Simsa, czyli cienia szefa IT. Nie będę wam wyjaśniał, o co chodzi, ale serial jest naprawdę wybitny. Jak nigdy nie oglądaliście Silosa, zacznijcie od pierwszego sezonu.
2: Ja nie oglądałem,
1: sezonu.
2: Bo nie mam Apple TV, ale kurczę...
1: Trzeba to zmienić.
2: No właśnie, albo...
1: Najlepsza rola Commona.
2: Albo dasz mi hasło i ja się zaloguję i nie powiem nikomu.
1: A może. To po audycji jakoś się rozliczymy. A przed chwilą drugi kawałek od Kanye Linguist, tym razem z Big Creetem. Puszczony trochę w ciemno, bo żaden z nas nie pamiętał ani płyty One Urology.
2: Czy tam Onirology?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia, co to w ogóle znaczy.
2: To jest jakiś coś Onirology. To jest nauka o snach.
1: A, okej. Okay.
2: Badanie
1: onirologia.
2: Snów. Onirologia,
1: dobrze,
2: właśnie.
1: Niech będzie. Nie pamiętamy tej płyty z 2011, ale wiemy, że tam są, że tam jest świetny kawałek z Freddym Gibbsem. Mhm. I zaskoczyło mnie na przykład, że jest kawałek z Big Creetem.
2: Ja pamiętałem, że jest Big Creet, ale nie pamiętałem tego numeru, więc puściliśmy go trochę tak w ciemno.
1: Żeby Marcin też coś miał w dzisiejszej edycji.
2: No, dokładnie. A sama płyta, pamiętam, była bardzo dobra i właśnie trochę ma takie senne, takie rozpływające się bity. No, polecamy i też sobie odświeżymy pewnie.
1: No to ja sobie odświeżam jeszcze jedną rzecz dzisiaj. Przesłuchałem sporo storytellingów. Część z nich dzisiaj też przyniosłem, a pomyślałem, że jak o storytellingach mowa, to jeszcze coś po polsku. No to najlepsza płyta ostatnich lat storytellingowa to Taxi od Łony Andrzeja Koniecznego i Kacpra Krupy. Po prostu tak się wspaniale jej słucha. Każdy kolejny kawałek rozwija historię taksówkarzy szczecińskich i numer, którego jeszcze w Rap Sesji nie graliśmy, a niewiele z tej płyty nam takich pozostało. Bardzo nostalgiczne. No i też trochę tą nostalgię tak biorący w nawias, ironicznie. Kiedyś to było. Wybitny Łona, tym razem bez Webera.

0: był, to mróz był. Minus 30.
1: Ach, teraz to dramat. Źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana. Co to, to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szedł,

zakochany, jakie piękno. Wyszło 20 dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no sam pan powiedz.

0: Witam Państwa, mówi Wonson, słuchacie Radia Campus 97,1 FM.
1: O nie! Beat!
2: Naprawiono.
1: Dobrze, trochę nam tutaj bicik zginął. Nie do końca wiedziałem, co się dzieje.
2: Ale nic nie ginie w przyrodzie.
1: Minimalnie.
2: No właśnie.
1: Ale wiadomo, obsuwa jest piątym elementem hip-hopu.
2: No bo to wiesz, gdybyśmy mieli jakieś większe doświadczenie w radiu, to by nie było paniki. A tak tutaj beat zniknął, my takie żółto-dzioby i nie wiemy,
1: ja nie wiem
2: dlaczego
1: co zrobić. Ja realizuję audycję, skoro ty jesteś producentem, a ja byłem raperem. Powinniśmy się absolutnie zamienić.
2: No tak.
1: Powinieneś bawić się konsoletą.
2: Ja mogę realizować, a ty może rzucić jakiś freestyle.
1: A jak? Muflona zaprosimy.
2: O.
1: Zrobimy jakiś showcase.
2: No to też by było dobre.
1: Pamiętasz, jak robiliśmy w Repsesji bitwy freestyle'owe? Fajne to było.
2: Kurczę, ja chyba wtedy jeszcze może na początku...
1: Na jednej chyba było.
2: Na jedną się załapałem chyba.
1: No.
2: Bo tak to one były jeszcze w erze muflonowej.
1: Tak.
2: Bardziej,
1: mieliśmy
2: nie?
1: Nawet kiedyś bitwę takiej baraże do WBW. Kto ją wygra, ten wchodzi do finału.
2: No, o.
1: Fajne to było. I Murzyn wtedy chyba wygrał. Tak mi się wydaje. No. Pozdrawiamy Murzynę. No. A z freestyle'owców to wczoraj dowiedziałem się, że Bober z Łoną, idealnie pasuje do poprzedniego kawałka, stworzyli napisali musical 1989. Nie wiedziałem, że to oni we dwóch.
2: A proszę.
1: Nie do obejrzenia podobno, bo nie ma biletów. Grają w Krakowie, w Gdańsku i podobno też będą jakieś występy we Wrocławiu. We Wrocławiu jeszcze są bilety, jakbyście byli z Wrocławia. A wiemy, że słuchają nas nawet w Czechach, bo kolega tu napisał. Tak,
2: Dominik pozdrawia nas z Czech, też pozdrawiamy. Pozdrawiamy również Paulinę. No i co? I jeszcze mamy 8 minut, także jeszcze troszkę truskulu zmieścimy. No,
1: jeden kawałek, bo długi wybrałeś.
2: A, tak myślisz? Jeden kawałek?
1: No, no tak.
2: 5 minut?
1: Na ten Ahmad. No, nim opowiesz, co to jest, nim się pożegnamy.
2: Tak, no dobra.
1: Ale
2: no.
1: Za tydzień wrócimy, bo ostatnio jesteśmy bardzo prawilni. Bywamy na audycjach niedziela w niedzielę. To już druga z rzędu.
2: No właśnie, dobra seria. Jest dobra seria, musimy tak trzymać. Także za tydzień będziemy, już zaznaczajcie sobie w kalendarzach. No a tymczasem faktycznie to może być ostatni numer dzisiejszej audycji i tego tygodnia rapowy, bo później po nas Femstesz Trasę, Synteza FM.
1: To już dawno nie jest Femstesz Trasę.
2: No tak, no, ale my dzisiaj trochę tak sobie w old schoolu kroczymy, więc Femstesz Trasę to był też old school, to klasyka. Nie, a Synteza FM, nowa audycja Michała Wolskiego po nas. No ale zanim jeszcze to się wydarzy, to odbijając numer Kiedyś to było, taki no cofający się, bo trochę tego cofania się w czasie było u nas w drugiej połowie Rapsesji, to skojarzyło mi się to motywem z numerem Back in the Day rapera o ksywie, tudzież imieniem i nazwiskiem, Ahmad Lewis. Ahmad wydał płytę po prostu tytuł Ahmad w 94 roku. Jest to raper z South Central w Los Angeles i na fali numeru Back in the Day i nawet jego remiksu, który stał się dużym hitem w Stanach. Album ten pokrył się złotem, no ale później Ahmad gdzieś tam poszedł, zajął się czym innym i w sumie drugi album puścił dopiero w roku 2010, także z 16-letnią obsuwą. No więc ta kariera rapowa gdzieś się za bardzo nie rozwinęła, ale ten jeden numer sprawił, że został poniekąd zapamiętany, jeśli chodzi o ten rap west coastowy z lat 90. A nawet jeśli nie wiecie, nie znacie jego biografii i tak dalej, bo ja też przyznam, nie znam zbyt dobrze, no to ten numer możecie kojarzyć. Fajny, wspominkowy, nostalgiczny,
1: ciepły, kiedyś to było.
2: Ciepły letni kawałek, Kiedyś to było, opowiadający o dawnych czasach w Kalifornii, ale może i w Polsce.
1: No i tym się żegnamy.
2: I tym się pożegnamy. Marcin Natali.
1: Michał Płociński. To była Rapsesja. Zostańcie z Radiem Campus.
2: Tak jest. Trzymajcie się. Jerome!
3: Put on that Bobby Womack! Nah, girl, I wanna go way back. Oh yeah, check this out.

0: 97.1 FM.
1: Synteza FM. Elektronika w Radio Campus. W każdą niedzielę o godzinie 23. Zaprasza Michał Wolski.

dobry wieczór. Minęła godzina 23. Czas na kolejny odcinek audycji Synteza FM. Czas na kolejną przechadzkę przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Jak zawsze w niedzielną noc kłaniam się, Michał Wolski. Jestem z wami od teraz do północy. Chciałbym dzisiaj zaprezentować wam nagranie, które zostało zrealizowane na rzecz serii Bassiani. Klubu Bassiani, który działa nieprzerwanie od wielu lat w Tbilisi w Gruzji, i za tym nagraniem stoi Jean Synth, mająca swoją bazę w Londynie, artystka sięgająca do wielu zakątków elektronicznego świata. I tym razem sięgniemy do tej nieco bardziej dynamicznej odsłony jej twórczości, ale Jean Synth daje się poznać od kompozycji stonowanych, ambientowych, aż po te nieco bardziej dynamiczne, choć wszystko jest zatopione w tych dość głębokich wodach muzyki techno i ambientowej. Posłuchajmy zatem, co ma do opowiedzenia Jean Synth, jak wspomniałem, w nagraniu dla serii Bassiani. Słuchacie audycji Synteza FM. Jestem z wami od teraz do północy, jak zawsze w niedzielną noc.

make what you believe matter.

tak oto dobiega końca nasza dzisiejsza sesja. Dziękuję za kolejne spotkanie. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania, za którym stoi Jean Synth, artystka, której twórczość nie tak łatwo sklasyfikować. Sięga ona bowiem z odwagą do różnych zakamarków świata muzyki elektronicznej i daje się poznać w swoich ambientowych, opartych często na field recordingach, kompozycjach, aż po te nieco bardziej dynamiczne, oparte na pulsie muzyki techno. Przypomnę, słuchaliśmy nagrania dla serii Bassiani. Mam nadzieję, że udało się Was zainteresować tym, co Jean Synth przygotowała właśnie na rzecz tego projektu. Jeśli tak, zachęcam, sięgnijcie zarówno do jej twórczości, jak myślę, że warto rzucić okiem na katalog serii Bassiani. To byłoby wszystko, co miałem dzisiaj dla Was. Dziękuję za kolejną wspólnie spędzoną godzinę. Zapraszam już za tydzień od godziny 23 do północy, audycja z Synteza FM, czyli przechadzki przez świat elektroniki na antenie Radio Campus. Teraz już kłaniam się, życzę Wam dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień. Michał Wolski, audycja Synteza FM właśnie dobiega do mety. Dobranoc.